Choć obrazy nie na mnie, obrazić się poszle ją na wybieg. Lens jak i też żadne zakazy, by te gramy. Aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję w... to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. Jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem... Weterani chcą mnie zabić albo...

0: Co to jest Radio ESK?
1: Happy birthday. So make a wish.

0: We wtorek 12 maja w Tarnowie i okolicach o poranku jeszcze w miarę ciepło, ale wkrótce zrobi się nieprzyjemnie. Według prognoz spadnie deszcz i temperatura. Tymczasem życzenia imieninowe przyjmują dziś Dominik, Pankracy oraz Joanna, Jan i Domicela. A ze świąt nietypowych mamy m.in. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek czy Międzynarodowy Dzień Limeryków.
1: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Senator Tomasz Lenz, wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Zarząd partii podjął taką decyzję na wniosek przewodniczącego Donalda Tuska, a to pokłosie kontrowersji wokół zabiegu syna polityka w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, który miał zostać wykonany poza kolejką i standardową procedurą, mówi rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda.
2: Przede wszystkim wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne. Trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
1: A na NFZ nałożył na szpital karę w wysokości blisko 135 tysięcy złotych. A prokuratura zarzuca sądowi opieszałość. To przy rozpatrywaniu wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Przez pół roku dokumenty nie zostały rozpatrzone, a zdaniem prokuratury taki nakaz mógłby utrudnić ucieczkę polityka do USA. Śledczy wyjaśniają teraz, czy i ewentualnie kto pomagał mu w wyjeździe za ocean.
3: Na razie dysponujemy w tym zakresie głównie przekazami medialnymi, natomiast one są wystarczające, aby podejmować pewną weryfikację i pewne ustalenia w tym zakresie.
1: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Z pytaniami w tej sprawie do Amerykanów zwróci się także resort dyplomacji. Ósmoklasiści rozpoczęli egzaminy. Na początek zmierzyli się z językiem polskim. Czy coś ich zaskoczyło?
4: Były pewne zadania skomplikowane, takie mam wrażenie. Czuję się naprawdę przyzwoicie, myślę.
5: Można było się domyślić, że coś tutaj pokombinują, ale w porządku.
6: Średnie do napisania, ale jak ktoś czytał lektury i jak ktoś rozumiał tematy, to było łatwe do napisania.
1: Mówili ósmoklasiści z Kielce, dziś matematyka, a jutro język obcy. Wyniki ogłoszone zostaną 3 lipca.
7: SK Tarnów News.
0: Tomek Piszczek. Sprawdzają, co to za substancja. To po wczorajszym alarmie w Ciężkowicach. Do tamtejszego urzędu gminy trafiła podejrzana przesyłka z tajemniczą substancją. Budynek ewakuowano, a osoby mające kontakt z paczką odizolowano.
8: Nie było tam zagrożenia chemicznego ani biologicznego. Została substancja zabezpieczona.
0: Informuje Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Dodatkowe środki trafiły do klubów sportowych i szkół z gminy Tarnów. Pieniądze pochodzą m.in. z rządowego programu Klub oraz projektu Aktywna Szkoła i mają wesprzeć rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży.
9: Jankes,
10: Kama.
11: Kama i Wiktor.
10: W radiu SK.
12: No myszki, jest wtorek, jest SK, więc można zaczynać dzień.
13: Ale najważniejsze, żeby był, jak to się mówi po staropolsku, humor gituwa.
12: No ale nie ukrywajmy, że konieczna z rana jest kawa.
13: Tak by powiedział Jankes. W takim razie, co jest najważniejsze z samego rana?
14: Ja wiem, kawa, kawa!
12: 664-402-302, messengerowe bla, bla, bla.
13: Co jest najważniejsze z rana, ludzie?
15: Słuchacze!
13: Dobrze powiedziałem kawa, prawda?
12: No kama, tak. No,
13: kama, kama powiedziałem. Kama.
12: Kama. No,
13: kawa.
12: Dobrze.
13: Kama. A wyobrażasz sobie na przykład kama, nie?
16: Mhm. Kama w kawie.
13: Ale z mleczkiem.

0: Wiecie, co jeszcze jest najważniejsze?
1: No.
2: Z samego rana.
0: No.
3: Środa, czwartek, w piątek. Derby w Gorzowie, Stal Gorzów, Falowa, Zielona Góra na Żużlu.
0: I znowu kama robi wielkie oczy.
3: Oni o Żużlu gadają. Nie, że gadamy, tylko mówimy o tym, co najważniejsze, no.
2: Nie, no tak, oczywiście,
0: Kama. No tak, ale jak człowiek rano pomyśli o Żużlu, to od razu dzień ma lepszy, to się zgadza, no.
2: Ja też zacznę wprowadzać moje tematy, jak na przykład promocje, które w sklepach się za chwilę będą pojawiać. Zobaczycie, tak też będzie.
3: To my chętnie
2: skorzystamy. I też będziemy o tym rozmawiać.
3: No pewnie, po masełku.
0: Co jest najważniejsze z rana? Słuchajcie, ja prywatnie na przykład nie potrafię zacząć dnia bez prysznica. I to nawet nie chodzi o faktor ten czystości, żeby się umyć, tylko jakoś...
2: Dziękujemy, że wyjaśniłeś.
3: Punkt programu.
0: To jest miłe przy okazji, że jestem czysty, ale najważniejsze jest to, że ta woda, która leci mi na łeb, bo to musi być prysznic.
2: A czy schodzisz pod niego?
0: Tak.
2: A no, to spoko.
0: Ona mnie wtedy budzi. I jak nie ma prysznica, to się nie obudzę i mam taki
2: A jak nie ma ciepłej wody, to budzisz się na cały tydzień.
3: Zimna też fajna.
0: Zimna, super.
3: Na koniec zimna, to jest dopiero potrójne, poczwórne espresso.
2: No to pytamy się was, co najważniejsze jest z samego rana. 664-402-302 lub eskowy messenger.
4: Panie i panowie, z rana to najważniejsze jest przetrwać. Pozdrawiam.
0: Pan nie ma dużych wymagań.
3: To jest słuszna koncepcja, ale każdy z nas jest w tej samej historii.
2: Ale im niżej masz poprzeczkę z samego rana, tym łatwiej jest osiągnąć sukces.
0: No to co jeszcze dorzucamy do puli?
5: Tak jak dzisiaj, to z rana najważniejsze jest wrócić z pracy do domu.
0: A, no właśnie. Mhm. Żeby zacząć, to trzeba być w ogóle w miejscu, które się
2: żeby zacząć, nadaje. Trzeba skończyć.
6: Dobry dzień, Radio SK. Najważniejsze z rana to jest kama, Radio SK i śmietana.
0: Przepraszam, a ta śmietana to z czego, kogo?
3: Z kamy.
2: Kama. Kama. I Wiktor. Mam nadzieję, że kolejność jednak była przypadkowa.
0: Kama, ubijaj! Ubijaj!

0: watching.
1: Poranne prasowanie.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Dzień dobry.
2: Ale cieszymy się, że jesteś z nami. Pięknie wyglądasz jak zwykle. Co
1: jest, dziękuję bardzo.
2: Basiula, najważniejsze z rana dla ciebie. Taka jakaś jedna rzecz albo czynność, okoliczność.
1: Żeby się ranek szybko skończył.
2: Dziękujemy ci bardzo i po reklamie.
3: Fajnie.
2: Się szybko skończyli, tak?
1: Nie, wy nie, tylko mój poranek.
2: Mówię ranek, a twój.
4: Słuchajcie, w internetach ostatnio jest nowa moda na pokazywanie screenów z tego, jak pisze lub dzwoni Edward Miszczak do kogoś.
2: To ty nie pokazuj, co ja do ciebie wysyłam.
4: Był Bagi, który pokazywał, jak pan Edward do niego pisał SMS-y, a teraz Kuba Wojewódzki postanowił się odmłodzić i zrobić dokładnie to samo i pokazał screena z 6 nieodebranymi połączeniami od Edwarda Miszczaka, czyli dyrektora programowego Polsatu.
2: O, super. I co?
4: I ostatnia próba kontaktu miała mieć miejsce tuż po północy.
2: Ocie.
3: Ojej.
1: To było weekend. W nocy, tak?
2: Tak.
1: A no to wiadomo.
4: Tak.
5: Masz co pożyczyć.
2: Piłeś wodę gazowaną.
5: Idziesz na spacer?
2: Pewnie o to chodziło.
1: No tak.
2: No dobra, prosujemy dalej.
6: Jest jeszcze z drugiej strony barykady tej wiekowej. Młodziutka, zaczynająca karierę Vicky Gabor odpowiedziała ostatnio na pytanie dziennikarza, czy jest w ciąży, bo padło takie.
5: I co?
6: Uwaga, powiedziała.
5: Super, jest.
6: Nie jestem.
2: Nie jestem.
6: Nie jestem.
1: To ja też chciałam powiedzieć, czy jestem w ciąży? Jesteście gotowi na odpowiedź?
2: No.
1: No to się trzymajcie. Nie jestem.
7: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
2: Najważniejsze, że po prostu jesteś z nami.
1: No oczywiście.
8: Wciąż

0: David Guetta i Sia o pięknych ludziach. Dwóch pięknych facetów siedziało na autobusie FC Barcelony wczoraj.
1: Słuchajcie, to jest wywiad roku, a dopiero mamy maj. Widziałaś, Kama?
2: No, powiem szczerze, że taki sport to ja mogę oglądać.
1: Za chwilę o tym wywiadzie m.in. Wojtek Szczęsny w rolach głównych, Robert Lewandowski, FC Barcelona. Boże, co tam się działo?
0: A przez wszystko poprowadzi was w newsach Marcin Procki. Zostańcie z nami. Janko.

0: Ubierz.
1: Oraz mnóstwo innych atrakcji przez cały maj. Czwartkowe spotkania z markami, upominki i nagrody. Optyk Bossowska zaprasza. Plac Sobieskiego w Tarnowie.
2: Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi panele ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi panele ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
3: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
5: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
4: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
5: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.

0: Lidlcie. Dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
1: Mrówka. Tarnów ulica Czysta 5. Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Fording zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Fording T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę.
4: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOO. Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill, autoryzowany salon Weber World.
7: Aura dziś nie będzie zachęcała do spacerów. Według prognoz czeka nas pochmurny i deszczowy dzień. Zrobi się też dużo chłodniej niż jeszcze wczoraj czy w niedzielę. Temperatura w ciągu dnia ma spaść w okolice 12 kreski. Słońce będzie dziś towarem deficytowym we wschodniej Małopolsce. Przejaśnić się ma dopiero jutro.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill z Brzozówki, oferujący grille gazowe, elektryczne i węglowe firmy Weber.
8: 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Stało się to zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu. Rosyjskie drony zaatakowały Kijów oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń. Teraz ważna informacja dla kierowców jadących autostradą A2 w Łódzkiem. Między węzłami Łódź, Północa, Obłowicze zderzyły się dwie ciężarówki. Uszkodzone zostały zbiorniki z rozpuszczalnikiem. Autostrada w kierunku Warszawy jedzie jednym pasem.
6: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent samochodu Suzuki Vitara.
9: SK Sport News.
8: Pokaz siły w wykonaniu Igi Świątek. Polska tenisistka nie dała szans Naomi Osace. W meczu czwartej rundy turnieju w Rzymie pokonała utytułowaną Japonkę 6-2, 6-1. Jutro w ćwierćfinale Świątek zmierzy się z Jessicą Pegulą. Wielka feta na ulicach Barcelony. Piłkarze Dumy Katalonii przejechali odkrytym autokarem i razem z kibicami świętowali zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii. A gwiazdami świętowania okazali się Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, którzy siedzieli na dachu autokaru i przez kilka godzin zabawiali z niego kibiców Barsy.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Jan Jankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
11: Robert z Wojtkiem zeszli z autobusu, teraz my na niego wsiadamy i będziemy
12: opowiadać. Poczekaj, nie ma filmu, kiedy schodzili.
11: I oni na pytanie, co jest najważniejsze z rana, powiedzieliby humor Gituwa jednak.
12: No i pytanie do was, co jest najważniejsze z samego rana, eskowy messenger czeka.
13: Najważniejsze rano to jest się obudzić. Ja na przykład dzisiaj zapomniałem ustawić budzik i tak się obudziłem godzinę po, ale udało się nie spóźnić do pracy, także miłego dnia. Cześć.
11: No to w takim razie, co jest z rana najważniejsze?

0: Tutaj jest SK22 minuty i będzie z nami godzina 7, wtorek, 12 maja. Ej, wracam z weekendu, pozdrówcie mnie. Pozdrowienia dla tych, którzy wracają z weekendu we wtorek. Brawo.
1: Mam nadzieję, że z długiego weekendu, który był krótki, ale jak widać, jak ktoś wraca 12 maja, to jednak jest tak. Długi.
2: I mam nadzieję, że jak ten ktoś wraca, to słucha teraz radia. Jak do nas napisał, to oczywiste, a nie jakiegoś podcastu na przykład.
1: O. A dlaczego?
2: Bo najnowsze badania, które mam teraz przed sobą, internet mi to wypluł, pokazują, że uwaga, to jest jakaś paranoja. Obecnie nawet 39% podcastów jest generowanych od samego początku, pisanych, a potem mówionych przez AI.
3: Wiedziałem,
2: tak,
3: wiedziałem.
2: To nie są żywi ludzie, oni nas okłamują.
1: Dlatego ja zawsze powtarzam, tylko SK, bo taki kłopot jak my gadamy, to żaden AI nie wymyśli, panie i panowie.
4: I Wiktor.
0: Ale czy to była autopromocja?
2: Zaraz będzie. Tylko ustalmy, wymyśli to AI czy nie?
5: Potwierdzam. Jakbym się nie starał, to do waszego poziomu się nie nagnę.
6: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Lider Sowa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
10: Sprawdź to sam, czy kiedy out kusi ceną każdy dział.
9: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: I po reklamie.

0: Happy Wolny Jo, czyli wolne tłumaczeniu urodziny Zeską. Happy birthday
1: to you, mężuś Michał.
2: Wow. Ludzi w urodziny.
0: Kurczę, no je, od razu no jest progres. Witamy mężusia Michała. Halo, halo, dzień dobry.
3: Witam was wszystkich, witam.
4: Urodziny!
2: Michał, jesteśmy zafascynowani tą laurką, którą dostaliśmy od twojej żony, bo to już wiemy, że to ona, to już zdradzamy te tajemnice. Słuchaj,
1: Wiktor jak czytał, to normalnie łezkę ocierał z oka, bo nikt o nim tak dobrze nigdy nie powiedział.
2: Ten kraj powinien składać się tylko z kobiet właśnie takich, jakim jest twoja żona.
1: Napisała, albo tylko z mężusiów Michałów, chciałam zauważyć.
2: Że jesteś miłością jej życia, na którą musiała długo czekać, że się opłacało, że jesteś wspaniały, opiekuńczy, troskliwy.
1: Wspierający.
2: Nie tylko super mąż, ale też tata i życzymy mu wszystkiego i na koniec dziękujemy, że wytrzymuje z nami szalonymi kobietami.
0: Co ty na to? Co ty na to? Prosimy o krótki komentarz. Prosimy, Michał.
3: Nie no, to są moje skarbusie kochane, tak? Także bardzo serdecznie je pozdrawiam. To jest największe moje szczęście w życiu, także kocham bardzo.
0: Czy mowa o żonie i o córeczce Julce?
3: Tak, dokładnie, o żonie i córeczce Julce.
2: Czyli wy jesteście rodziną idealną. Gdyby szukali do serialu, do filmu rodziny idealnej, to możemy was zgłosić.
3: Nie, aż tak to pięknie nie jest. Wiadomo,
0: no dobrze, to kiedy,
3: upadki, ale...
0: kiedy ostatnio się pokłóciliście? Prosimy.
3: O, nie pamiętam.
2: No właśnie, czyli jednak idealnie. Kurka.
1: Nie, ja bym powiedziała, że to jest normalne u faceta, że nie pamięta.
2: Dobrze.
0: Najważniejsze, że masz zapisane w kalendarzu, że dzisiaj są twoje urodziny i dorzucimy się do ciebie dając stówę.
3: Bardzo dziękuję.
1: Michał, ściskamy cię oczywiście bardzo mocno. Pamiętaj, żeby się nie zmieniać i żeby ze swoimi fajnymi babami po prostu cały czas być.
3: Postaram się.
1: No, trzymaj się, dobrego.
3: Dziękuję bardzo, spokojnego dnia.

0: 4 minutki i będzie z nami godzina 7. Dzisiaj mamy 12 maja. No i w ostatni weekend maja, będzie odlot.
1: I od wczoraj już znamy pierwsze dwie uczestniczki. Pierwsze dwa fotele w samolocie oraz te w hotelu i przy śniadaniu all inclusive już są zajęte.
2: Sytuacja jest następująca. W ostatni weekend maja zabieramy fantastyczną grupę słuchaczy, w tym może właśnie również ciebie, na odlot ściśle tajny. Nie mamy zielonego pojęcia, dokąd lecimy. Mamy tylko jedną podpowiedź w tym momencie udzieloną, czyli to, że jest to miejsce, w którym poczujemy się młodo.
1: Dziś poznamy drugą podpowiedź i może będzie wiadomo coś więcej a propos miejsca.
0: No i wciąż czekamy na was oczywiście. Dajcie sobie szansę na wspólny odlot w miejsce nieznane pod tytułem Odlot ściśle tajny.
1: Ale wcześniej trzeba wejść do App Store'a czy tamtego Google Play'a i ściągnąć nową apkę Radia SK.
3: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK. Reklama.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
10: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci!
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
17: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
20: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
21: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
22: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.

0: Wychodząc z domu, nie zapomnijcie parasola i kurtki przeciwdeszczowej. We wtorek ma dość konkretnie popadać. Do tego zrobi się wyraźnie chłodniej. Maksymalnie 12 stopni mają dziś pokazać termometry we wschodniej Małopolsce. Jutro jest szansa na przejaśnienia, ale cieplej nie będzie. Aut tymczasem przybywa na trasach prowadzących do Tarnowa i innych miast regionu.
1: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wniosek o ekstradycję może być złożony dopiero po prawomocnym wyroku w sprawie aresztowania, przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry. Prokuratura tymczasem przekonuje, że zamierza zwrócić się do USA o wydanie byłego ministra sprawiedliwości na podstawie umowy z tamtejszym wymiarem sprawiedliwości. A jak ustalił nasz dziennikarz, nawet jeśli prokuratura złoży wniosek o ekstradycję, to do jego realizacji może minąć jeszcze wiele miesięcy. Nieco tańsze tankowanie dziś, bo cena benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,30, a to spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93, czyli o 10 groszy mniej niż wczoraj. Reporter SK Michał Skolimowski o poranku ze szczegółami. Dzień dobry, Michale. Rządowy pakiet CPN obowiązuje do piątku, no to dlatego pytanie, czy będzie przedłużony?
2: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Sytuacja cały czas jest niestabilna. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran. Baryłka ropy Brent kosztuje około $105.
1: Na większości rzek cały czas wyraźne spadki, a w lasach zagrożenie pożarowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o utrzymującej się trudnej sytuacji hydrologicznej w kraju.
3: Po bardzo suchym weekendzie na większości rzek dominują spadki stanu wody oraz utrzymuje się strefa wody niskiej. Obecnie około 70% stacji hydrologicznych notuje niskie stany wód, a nadal obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną.
1: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Sytuację nieznacznie mogą poprawić prognozowane w najbliższych dniach opady deszczu.
4: SK Tarnów News.
0: Tomek Piszczek. Powstaną nowe studnie oraz kompaktowe stacje uzdatniania wody. Gmina Ciężkowice chce jak najszybciej ruszyć z modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę.
5: Te modernizacje będą dotyczyły kilku miejscowości. Będzie to Ostrusza, Siekierczyna, Bruśnik, Ciężkowice.
0: Mówi burmistrz gminy Ciężkowice Jowita Jurkiewicz-Drąg. Całe przedsięwzięcie ma kosztować blisko 7,5 miliona złotych. Startuje dodatkowa rekrutacja do tarnowskich przedszkoli. Rodzice mogą zgłaszać dzieci do placówek, gdzie zostały wolne miejsca. Jest ich łącznie prawie 200 w większości miejskich przedszkoli.
6: Jankes.
7: I Wiktor.
8: I Wiktor.
9: Dzień dobry raz jeszcze, witamy! Wtorek, 12 maja.
10: Czy ja mogłabym się odezwać zupełnie jak Robert Lewandowski lub Wojtek Szczęsny na etap autobusu?
9: Nie, zaryzykujemy.
10: Ale w internetach wszystko można, nie?
9: Co jest z rana najważniejsze?
11: Dzień dobry bardzo. Najważniejsze z rana to nie wstać lewą nogą, bo jaki poniedziałek, taki cały tydzień. Miłego.
10: W którym momencie powiedzieć Ewie, że dzisiaj jest wtorek?
9: I jak jej powiedzieć, że nie mówi się dzień dobry bardzo, bo to nie to radio?

0: Daň som bol v rádiu SK. Viete, ako on puká? Puká do dží.
1: Bum, bum, bum, bum.
0: Púkte ko, bum, bum.
2: No, tak jakoś.
3: Dobrze, moja wyobraźnia skręciła w zupełnie inną stronę, bo cały czas pamiętam, jak na jednym festiwalu wziął, był i zdjął spodnie w sposób spektakularny, a potem robił fiflaki na scenie.
1: Tak, no czy właśnie, wasza wyobraźnia potrafi sobie wyobrazić, jak działają i czym są kryptowaluty?
3: Nie, ale ty jako posiadacz kryptowalut opowiedz nam o tym.
1: Cicho, cicho, nie mów głośno.
0: Wiktor jedyny z nas bawi się w krypto.
1: To jest jak z tym filmem, gdzie grał Brad Pitt. Pierwsza zasada posiadania kryptowalut mówi
0: nie mów, że masz.
1: Nie mów, że masz.
0: Tak?
1: Także jakby co, nie mówiłem.
0: Nie mówiłeś, nie mówiłeś.
3: Czy kryptowaluty i kryptonit to jedno i to samo?
1: Chodzi o to, że grupa posłów w odpowiedzi na to całe zamieszanie tam z tą kryptozondą, z tym, że jedni chcą, drudzy nie chcą, tamci mówią, że współpracowali, ci, że nie. Grupa posłów złożyła wniosek ustawy, która ma całkowicie zdelegalizować wszystkie kryptowaluty.
3: Czyli, że one nie mogą istnieć i istnieć nie będą.
1: Mają zniknąć.
0: Niesamowite.
3: Jedną ustawą.
1: Według ustawy bez względu na
0: koniec
1: rodzaj.
0: Koniec, do widzenia.
1: Czy to są bitcoiny, czy jakieś inne, po prostu mają zniknąć z Polski i koniec.
0: Tak sobie czuję, że to już tylko krok od ustawy, w której napiszemy, że w Polsce każdy ma być szczęśliwy.
4: Kama. Kama. I Wiktor. Wiktor.
1: W sumie to nie głupie, no, głosowałbym na ciebie.
0: No. Tak, no, bardzo dobrze. To pofaś, ile masz tych krypto. A nie, nie masz, tak?
3: Ej, ale jakbyś się podzielił, to byłabym szczęśliwsza, więc ten plan ma sens.
1: Znaczy, tu są takie guziki, nimi się wyłącza mikrofony.

0: 17 minut po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: To ładnie się złożyło, 17 po 7 i 7 wygrywa.
2: Kurczę, no, to wszystko przemyślane to jest.
3: Oczywiście, oczywiście. Tak samo jak nasza eskowa torba, butelka oraz kilka innych fajnych eskowych gadżetów, to możecie zdobyć. Wystarczy zadzwonić pod 664-402-302, odpowiedzieć poprawnie na 7 pytanie w ciągu 1 sekundy z telefonem przy uchu.
2: Kurczę, brzmi prosto.
3: Prawda?
0: No. Zróbmy to.
3: To sprawdźmy, czy tak będzie.
2: Halo, dzień dobry, kto przy telefonie? Ale piękne połączenie mamy, to jest tak, to mi słychać, że to jest pokój obok.
4: Klan pogłosiarzy.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy, halo, halo, cześć, tu SK.
3: Halo.
2: Przeczyszczamy telefony na początku.
0: No tak, no przecież mamy czas, spokojnie.
3: Dzień dobry.
0: Mamy do 8.
5: A, dzień dobry, witam, o, Łukasz.
3: Dało
2: pierwsze.
3: Się. Łukaszu, fajnie cię powitać i od razu jedziemy. I to dosłownie, bo jacy polscy piłkarze jeździli ostatnio na dachu autobusu?
2: Lewy i Szczęsny.
3: Piszczek i Błaszczykowski.
0: Czy?
2: Tymek Puchacz i Oskar Pietuszewski.
5: Lewy i Szczęsny.
2: Tak jest. I uwaga, zatkajcie dzieciom uszy, było to tak.
6: Tak, wracając ci trochę przerwę. Łatwo jest tak... głupoty, co?
7: Nie przeklinaj!
6: Przez internet, to można, YouTube można.
7: Ale na żywo, bądź przykładem dla młodych ludzi, człowieku. Poczekaj!
0: No właśnie.
3: Poczekaj! Ale
0: Robert mutację przechodzi, to jest niesamowite w tym wieku, super.
3: Gratulujemy, wiecznie młody.
2: Są takie napoje zmieniające mutacje.
8: Może
2: robiące.
8: Ktoś go kopnął.
0: No dobra, drugie. Lecimy dalej. Gratulujemy oczywiście, lecimy dalej.
2: Dzisiaj ósmoklasiści piszą matematykę, bo
3: to
2: ósmoklasiści. Powiedz, do czego służy cyrkiel?
5: Cyrkiel służy do rysowania koła.
3: Ja generalnie na lekcjach geometrii cyrklem robiłam sobie dziurki.
0: A to każdy, tak?
3: Tak, no.
0: tak, to była rozgrzewka.
2: U mnie kiedyś na lekcji chłopak krzyknął, rzuć nożyczki, no.
3: O nie!
2: Też tak było, przyjechało pogotowie.
1: Trzecie.
0: Lecimy dalej. W jakim sporcie... Ach, uwaga. Zawodnicy walczą o złoty kask. A narciarstwo alpejskie B. Żużel C. Formuła 1.
5: Żużel.
2: Dobrze!
0: Dobrze! W piątek derby w Gorzowie, panie Wiktorze.
1: Czwarte.
3: Co to jest kimchi?
5: Jeszcze raz może powtórzyć?
3: Co to jest kimchi? Kimchi.
5: Lody.
3: To jest koreańska kiszona kapusta na ostro,
2: no.
3: Ale muszę ci powiedzieć, że spróbowałabym.
0: Lody na ostro, tego jeszcze nie było. A bo lody o smaku kimchi. Dziękujemy tobie.
3: Łukaszku, trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy.
0: Dziękujemy.
3: Pięknie ci poszło. Dobrze rozpoczęliśmy w takim razie tę siódemkę. Pytanie, kto będzie następny? Zostały nam już tylko i wyłącznie trzy pytania. Halo.
2: Jakoś cieszy cię zawsze, jak ludzie przegrywają. Halo.
9: Cześć, cześć.
2: Cześć, cześć, jak masz na imię?
9: Alan.
2: Alan, no to gramy.
0: Alan kimchi.
1: Piąte.
2: Uwaga. Co odbyło się w ten weekend na terenie pałacu w Wilanowie?
3: Przyjechał cyrk Zalewski.
0: B. Odbyła się impreza techno?
2: C. Tam był konkurs recytatorski, przecież to jest pałac.
9: B.
3: Odbyła się impreza techno i odbiła się dosłownie i w przenośni głośnym echem, bo wszyscy krzyczą, że tak nie wolno w pałacu i zabytka.
2: Zdeptali kwiaty, poniszczyli trawnik.
3: Przestraszyli ptaki.
0: Dobra, lećmy dalej oczywiście. Wymień trzy pomarańczowe rzeczy i tyle.
9: Logo Eski, pomarańcza i mandarynka.
3: Ja mam poczucie, że nasz fantastyczny słuchacz to ma podgląd do naszych pytań, bo wyobraź sobie, że
1: siódme.
3: W odpowiedziach napisaliśmy sobie pomarańczka, eska, mandarynka.
0: To właśnie. Zobaczymy, co teraz.
2: Wielkie umysły myślą podobnie. To teraz ostatnie. Uwaga. Musisz przekonać męża albo żonę, partnera, partnerkę do zgłoszenia się na odlot ściśle tajny. Czas start.
9: Kochanie, ja chcę po prostu jechać na urlop. Masz się zgłosić. Koniec, kropka.
2: No takie chyba, polskie,
0: konkret.
3: Chyba ci zatrudnimy w takim razie, żeby słuchacze robili dokładnie to samo. Przypominamy, odlot ściśle tajny, ostatni weekend maja. Zgłaszać się można już przez naszą eskową apkę.
2: Tak jest, my zajmujemy się pakowaniem zestawu gadżetów eskowych, a ty się zajmij teraz pożegnaniem.
3: Orędzie do narodu!
2: Przekazaniem złotej myśli do Polski.
9: Jest wtorek, jeszcze tylko 3 dni, bo wtorek się nie liczy i weekend.
2: Mamy to!
1: Siódme wygrywa

0: salonów i na audi.pl. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill, autoryzowany salon Weber World.
2: Pogoda nie rozpieszcza. Z samego rana było tylko mokro, ale teraz rozpadało się na całego. Jezdnie są mokre, widoczność ograniczona, temperatura jeszcze spadnie. Na razie jest kilkanaście kresek na plusie, ale w ciągu dnia temperatura ma być poniżej 10 kreski. Także ubierzcie się ciepło wychodząc z domu. Na przejaśnienia trzeba czekać do jutra.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill z Brzozówki, oferujący grille gazowe, elektryczne i węglowe firmy Weber.
3: 7.30, to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Pożar w jednym z budynków Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku. Dzięki sprawnej akcji służb sytuacja została opanowana. Jeszcze przed przyjazdem straży ewakuowano 51 osób. Jedna poszkodowana trafiła pod opiekę ratowników. Pomimo zawieszenia broni, ataki na południe Libanu nie ustają. Donald Trump ogłosił, że zawieszenie broni nie dotyczy miejsc, gdzie opór stawiają niekontrolowane przez rząd w Bejrucie oddziały Hezbollahu, a to oznacza, że giną tam cywile. Ten dramat na własne oczy zobaczyła Karolina Pajączkowska. Jej reportaż jest dostępny na sk.pl.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
4: SK Sport News.
3: Cracovia znów nie wykorzystała przewagi w meczu kończącym 32. kolejkę Ekstraklasy. Pasy bezbramkowo zremisowały z Radomiakiem. Ten dzięki zdobytemu punktowi zapewnił sobie utrzymanie. Cracovia wciąż jest niepewna przyszłości. A Robert Lewandowski miał znaleźć się na celowniku FC Porto. W drużynie mistrza Portugalii gra obecnie polskie trio Bednarek, Kiwior, Pietuszewski. Zdaniem portugalskich mediów, lewy w Porto mógłby liczyć na regularną grę i znacznie poprawiłby siłę ataku zespołu.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: Jankes
6: Kama
5: i
6: Wiktor w Radiu SK. No i dobrze, 7.31, 29 minut do godziny 8, dzisiaj dzień pielęgniarek, prawda?
7: Tak, między innymi.
6: Strzeliłem sobie właśnie przed chwilą
7: strzykawki.
6: Przypominamy, że poszukujemy rzeczy ważnych, bo są rzeczy ważne i najważniejsze o poranku, prawda?
8: No i najważniejsi jesteście wy, dajcie nam znać na deskowym messengerze, co jest ważne z rana.
9: Najważniejsze z rana jest poranny sił.
5: Jankes Kama i Wiktor.
8: Niech moc będzie z wami.
10: Już mi się nie chce

0: Alex Warren, jeszcze zaspany, Fever Dream, 37 po siódmej.
1: No właśnie, fajnie, fajnie, że jesteście razem z nami.
2: Uwaga, uwaga, mam, proszę bardzo, przed nosem raport.
1: Weź go sobie odsuń trochę, bo to już wiesz, w pewnym wieku im człowiek dalej ma rzeczy, tym łatwiej go przeczytać.
3: Ale jest rzeczywiście czarno na białym. W ciągu ostatnich 5 lat w Europie,
0: to
3: tutaj, u nas, gdzie mieszkamy, przybyło prawie 35 tysięcy, uważajcie, to nie o nas, ultra bogatych osób, z czego kilka procent z nich właśnie to Polacy.
1: Janki, ty znasz dużo osób, masz jakieś numery telefonów do nich, może szukają żony? Dla koleżanki pytam.
0: Dobrze. Słuchaj, taką refleksję mam, co z tego, że w Polsce między innymi też przybywa tych bogaczy, skoro jak tylko się wzbogacą, to potem muszą emigrować, no tam, czy to na Węgry, czy do USA. Jankes,
1: Kama i Wiktor. Ja znam trochę węgierski i bardzo dobrze angielski, jakby co.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
9: Skoda. To będzie ostatnia reklama. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
10: I po reklamie.
11: Yes.

0: takich rzeczach z rana? Baby Strip?
1: No.
0: Kurczę.
1: A wiecie, że Timbaland wybiera się do Polski? Będzie, będzie, będzie, będzie, będzie. Oczywiście, że będzie. Będzie w lipcu.
2: Błagam cię, nie wkręcaj, od tego jest nosem.
1: No nie, nie wkręcam, naprawdę będzie, ale rzeczywiście odkręcania Mistrzostw Świata w Radiu SK jest oczywiście Kamilek nasz wspaniały.
0: No to uwaga, ludzie, powyłączajcie telefony, bo za chwilę on u was w słuchawce.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Halo?
5: Dzień dobry, ja się dodzwoniłem do tej pani Eweliny, co zamawiała drzwi.
4: Tak.
5: Kurier po tej stronie, Mosiądz Mieczysław, to pani, tak?
4: Tak.
5: Proszę pani, po pierwsze, nieaktualne jest to, co pani wysłali w SMS-ie między 13 a 17, bo ja muszę rozliczyć tamte paczki, które te drzwi, proszę pani, mi uświniły tamte paczki. Jeżeli oni będą mieli pretensji, to ja wtedy mogę do państwa przyjechać.
4: Ale za bardzo nie rozumiem.
5: Czarne drzwi, proszę pani, przetłuszczone mam od pani opakowania tego drzwiowego, tak? I to mi, proszę pani, uświniło jeszcze kilka innych paczek.
4: To oni zapakowali jakoś drzwi w ogóle bez opakowania
5: żadnego? Nie, nie, nie. Opakowanie kartonowe jest, proszę pani, ale prawdopodobnie tak. Wydali pani też niewyschnięte te drzwi i znowu mi uświniło po pierwsze pół samochody i jeszcze dodatkowe paczki, które były pod tymi drzwiami.
4: Ale no to w dalszym ciągu, jakby to nie, wie pan, to nie moja wina jest, że oni
5: no
4: tak
5: to jakoś... Łatwiej będzie, proszę pani, jak pani mi te drzwi, jak pani mi machnie, proszę pani, ten samochód, czyli wyczyści, a ja dam pani te drzwi.
4: Pan mi tutaj nie skacze.
5: Ale mogła pani dopilnować, proszę pani, mogła pani dopilnować, żeby przynajmniej suche drzwi dali.
4: Nie, ja wysyłałam. Proszę pana, pan tutaj mi śmiechu nie robi, bo ja tych paczki nie wysyłałam i ja panu samochodu nie uświniłam, więc proszę zadzwonić do tej firmy i państwo...
5: Ale gdyby pani dopilnowała, żeby suche drzwi pani wysłali.
4: I ja nie uświniłam panu drzwi i całego samochodu i ja nie będę sprzątać panu samochodu. Rozumie pan? To pan dzwoni do tej firmy i proszę mi tutaj nie skakać, bo zaraz na policję zadzwonię.
5: Proszę pani, to ja do kierownika panią przełączę. Pani Marku!
6: Cześć, kochanie. Zostałeś skończona w Radiu SK.
4: Boże, zwariowaliście?
6: Nie.
4: O Jezu, aż cała się cieszę normalnie. Zwariowaliście chyba.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Halo, policja, proszę przyjechać na internety. Na sk.pl, proszę przyjechać.
0: Jedziemy!
1: O, nosel.
7: Ale pierwszy raz słyszałem, żeby ktoś tak cię ustawiał podczas
0: tego.
7: Bardzo
0: dobrze, rozwoju. Tak to musi być. Tutaj nie ma ludzi normalnych. When the bass gets bumping up in the club.

0: materiał się wkręcił. U mnie w mojej pierwszej pracy, no tak, to była pierwsza praca, pracowałem w Gorzowie jako automatyk, bo ja z zawodu jestem elektrykiem. Jak dzwonili do nas z działu produkcji, tam materiał się potrafił wkręcić w taką maszynę. Trzeba było przyjść, przestawić, nastawić, wyłączyć, włączyć, wyciągnąć ten materiał.
1: Materiał u elektryka. U krawca materiał, a nie u elektryka.
0: Ale dlaczego? Bo to były zakłady przemysłu jedwabniczego Silvana. Świetnej pamięci niestety.
2: Naprawdę, to jeszcze przed wojną było.
0: I serio, tam produkowali między innymi właśnie materiały.
2: Ale proszę, jak,
0: takie rzeczy,
2: jak kama jest taka wyrywna, to co padało w twojej pierwszej pracy?
1: Mocniej. A zajmowałam się obciąganiem guzików materiałem. I trzeba było mocniej dogiąć, żeby materiał wszedł w zakładki. No tak.
0: I później o kamie śpiewał Andrzej Piaseczny.
1: Mocniej.
0: To tak.
2: Nagrajcie tekst, który pada w waszej robocie. Czy to ze strony pracowników, czy to ze strony klientów. Coś charakterystycznego, ale nieoczywistego. Dodajcie potem, co to za robota, bo inni słuchacze będą próbowali was namierzyć i zidentyfikować.
1: Zaraz po godzinie 8 nasza zabawa. Taka robota.
3: Jankes i Wiktor.
2: Messenger, ikonka mikrofonu, tam się nagrywajcie.
4: Reklama. Media Expert Days, tylko do jutra. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: 16,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: I po reklamie.

0: W takich okolicznościach przyrody ruch na ulicach Tarnowa jest od razu większy. Gdy pada deszcz, chęć do spacerów spada. Na szczęście nie pada zbyt intensywnie, także przyroda powinna zaobserwować wodę, której i tak brakuje. Po południu opady mają stawać, ale na przejaśnienia trzeba czekać do jutra. Temperatura w środę nadal będzie nie za wysoka.
1: Dokładnie ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszamy na początek. Głos zza oceanu. Departament Stanu USA reaguje w sprawie Zbigniewa Ziobry, który opuścił Węgry i przebywa teraz w Stanach Zjednoczonych. Z nami reporter SK Jakub Krzyżak. Czy Amerykanie wyjaśnili, w jaki sposób Ziobro dostał się do USA?
2: Departament Stanu USA odmówił komentarza. Nie chce też wskazać, na podstawie jakiej wizy Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych. Resort powołuje się na poufność danych dotyczących wydawania wiz. Polski MSZ zapowiedział, że zwróci się z oficjalną prośbą zarówno do USA i Węgier z pytaniami, na jakiej podstawie prawnej Ziobro odbył swoją podróż. Adwokat byłego ministra sprawiedliwości potwierdził, że na podstawie tak zwanego paszportu genewskiego.
1: Teraz nowe informacje po poważnym wypadku podczas meczu żużlowego w Gnieźnie. Zawodnik miejscowego startu Patryk Budniak walczy o życie, jest w śpiączce farmakologicznej. 19-latek po zderzeniu z jednym z rywali uderzył w ogrodzenie, a później w busa. Wiemy też, że przeszedł już skomplikowaną operację kręgosłupa.
3: Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki i przed nim jeszcze długa droga.
1: Mówi Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Sprawę wypadku bada policja. Były śpiewy, taneczne popisy lewego i bardzo luźna atmosfera. To wszystko w odkrytym autokarze, który przejechał ulicami Barcelony. Takiej piłkarze świętowali kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Na dachu autokaru sporo czasu spędzili Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski, a wieczorem piłkarze i kibice wspólnie odśpiewali We Are The Champions. Przypomnę, Barca w niedzielę na 3 kolejki przed końcem La Ligi zapewniła sobie mistrzowski tytuł.
4: SK Tarnów News.
0: Tomek Piszczek. Problemy z wodą we Wróblowicach. Dziś od godziny 8 rano prowadzone będą prace związane z usuwaniem awarii wodociągu. Przerwy w dostawie wody mogą potrwać do popołudnia. Królowa nauk jest tylko jedna. Dziś tarnowscy ósmoklasiści zmierzą się z egzaminem z matematyki. Jak podkreślają, lekki stres jest.
5: Nie wiadomo, co mogą dać i matematyka też jest trudna.
6: Matematyka, jak pójdzie na 60%, będzie naprawdę w porządku.
0: Choć tych egzaminów nie da się oblać, to od ich wyniku zależy, do jakich szkół od września pójdą zdający.
7: Dzień dobry, witamy raz jeszcze 2 minutki po godzinie 8, wtorek, 12 maja.
8: Witamy w pracy, witamy w robocie, w takiej robocie, gdzie zastanawiamy się, co się gada u was w pracy.
9: No to posłuchajcie.
10: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.
9: Moje pytanie, co to jest za robota? Można już do nas nagrywać głosówki na SK-owym Messengerze. Czekamy na informację zwrotną. Cóż to za praca?
7: Ja w imieniu słuchaczy mogę prosić o powtórzenie pytania?
10: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.

0: 7 minut po godzinie 8. Taka robota sobie trwa. Przyjemną robotę mają w Barcelonie, co? Wojtek Szczęsny i
1: dokładnie.
0: Robert Lewandowski.
1: Po pracy jeżdżą autobusami po mieście.
0: Mówimy o tym od samego rana, że jest wielka feta, że jest oczywiście tam podśmiechujki się odbyły tak zwane na autobusie u góry, za co został Robert Lewandowski trochę przez Wojtka uciszany, ale przeleciał wszystkim obok nosa bardzo ważny fakt.
2: No właśnie, to, że Lewandowski przebił Cristiano Ronaldo.
0: Tak,
2: bo to Robert zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii, a Cristiano Ronaldo tylko 2.
0: Tak jest, tak jest, tak jest, tak
1: jest. Brawo.
0: Ale przede wszystkim, słuchajcie, co to La Liga? Wiecie, gdzie on już wyprzedził Cristiano Ronaldo?
2: No.
0: Lewandowski był mistrzem ekstraklasy. Raz. A Ronaldo ani razu.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
4: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: 14 minut po godzinie 8.
1: Taka robota w Radiu SK.
0: To było o moim piesku. Tu nie macie tu w studiu. A i Kama też ma pieska, i ty masz pieska.
2: Ja też mam pieska, wszyscy mamy, no. Przestaliśmy rodzić dzieci, zaczęliśmy wychowywać pieski.
3: No wy to najbardziej nie rodzicie, naprawdę. Od zawsze.
0: Ja to bardzo tak, ja
3: najbardziej.
0: Słuchajcie,
3: taka robota to nasza zabawa, w której Bartek postanowił nam nagrać, jaki tekst najczęściej pada u nich w pracy.
4: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.
2: Od razu Kamie się zapaliły oczy na ten tekst. I pojawiły się odpowiedzi. Słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowa sytuacja, bo jeżeli chodzi o złe odpowiedzi, to mam takie dwie propozycje.
5: Cześć, ja uważam, że tutaj pan rozwozi wywrotką jakiś towar, typu na przykład węgiel. I klienci go proszą, żeby do końca tam tą wywrotkę wyciągnął i żeby tam do każdego okruszka wyleciało.
0: Ale myślenie, powiedzmy, że prawie właściwe, na pewno ciekawe, pokombinował słuchacz, ale to nie jest dobra
3: jak
0: odpowiedź.
3: Zapłacone to do końca, proszę.
2: Taka opcja też się pojawiła, że...
6: No cześć ekipa, słuchajcie, ja myślę, że nasz słuchacz pracuje gdzieś w telekomunikacji i po prostu ciągnie kable internetowe.
3: Ja też bym tak pomyślała. I to byłaby zła odpowiedź.
2: Ale potem, jak się okazało, jak zaczęliśmy sprawdzać, gdzie wasze umysły wędrują, to okazało się, że... Wszyscy udzielają dobrej odpowiedzi.
0: Brawo!
2: A brzmi ona...
7: Nasz dzisiejszy pan jest szambiarzem.
8: Chodzi o wywóz szamba?
9: Hej, Eska, do końca wyciągano kto? Szambiarz.
10: Stawiam na usługi asenizacyjne, czyli szambiareczka.
11: Pan jest operatorem władza asenizacyjnego.
3: Ja z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić mojego pana, który wywozi szambo ode mnie z domu. Powiem wam szczerze, że jak dobrze zas się rurą, to normalnie w kiblu się robi takie...
2: A jak się okazuje, wszyscy wiedzą, Polska szambem stoi.
1: Radio SK.
3: No to teraz pytanie, komu dajemy nagrodę?
2: To może dzisiaj odwrócimy sytuację, nagrodzimy tych, którzy odpowiedzieli źle.
0: Za chwilę się do was odezwiemy, oczywiście dziękujemy za i te złe, i dobre odpowiedzi. Tych dobrych było znacznie więcej, no i jedziemy dalej.
2: Zasysamy kolejne hity na czasie.

0: Janki, zagadka dla ciebie.
1: Prosimy.
0: Co to jest za dźwięk?
1: Proszę o powtórzenie pytania.
2: Mucha.
0: Nie.
1: Ja jadący rano do radia.
0: Nie, Formuła 1.
1: No mówię właśnie.
0: Okazuje się, że Duńczycy będą starali się o to, żeby być organizatorem Formuły 1 i o tym za momencik Marcin Procki wniosek.
3: O, kurczę. Radom powinien się o to postarać. Tam już jest prosta startowa, tylko trzeba zakręty dobudować.
1: W Poznaniu mamy też tor.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
8: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. U osiedla już przyszło.
7: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
8: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
7: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
9: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill, autoryzowany salon Weber World.
12: Nietrzeźwa kierująca zatrzymana w Szczurowej. 37-letnia kobieta prowadziła samochód, mając ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Jak ustalili policjanci, nie posiadała uprawnień do kierowania, a auto nie miało ważnych badań technicznych ani ubezpieczenia. Jej pasażer próbował wręczyć funkcjonariuszom łapówkę. Oboje usłyszą zarzuty.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill z Brzozówki, oferujący grille gazowe, elektryczne i węglowe firmy Weber.
13: 8:30 na zegarach, to jest

0: News, Marcin Procki, zapraszam. Alerty przed burzami, silnym wiatrem, ostrzeżenia przed nawałnicami obowiązują od Podlasia przez Mazowsze po Lubelszczyznę. Z kolei w całej południowo-wschodniej Polsce synoptycy ostrzegają przed wiatrem. 12 pracowników szpitala w Nijmegen w Holandii trafiło zapobiegawczo na 6-tygodniową kwarantannę, a to po tym jak przy opiece nad pacjentem zakażonym hantawirusem nie zastosowali zaostrzonych procedur. A Dania stara się o organizację wyścigów Formuły 1. Za 2 lata ma być gotowy nowy tar w Padborg, to przy granicy niemieckiej. Koszt budowy obiektu z widownią dla 100 tysięcy widzów to 530 milionów euro.
1: No i dzień dobry po 8.30. Odlot ściśle tajny jak najbardziej. Wczoraj poznaliśmy 2 uczestniczki, które lecą z nami, a za chwilę poznamy kolejną podpowiedź, która być może komuś zdradzi, naprostuje miejsce, do którego lecimy.
2: Mam kawę, świeżą kawę dostawa.
3: Ja już nie mogę, uszami mi się wylewa.

0: 8.38 na Jaskowych Zegarach. 12 dzień maja, to znaczy, że wakacje zbliżają się wielkimi krokami. My jeszcze urlopów nie mamy zaplanowanych, a skoro mówię to teraz publicznie, to ja biorę 2 tygodnie lipca i 2 tygodnie sierpnia.
1: No,
0: dziękuję.
1: Uważaj sobie, uważaj, że ci pozwolimy.
2: Nie, zawsze możesz sobie, planować.
3: A życie.
1: Ale właśnie, życie modyfikuje plany wakacyjne Polaków. Słuchajcie, trendy się zmieniają. Wszystko z okazji drogiego paliwa lotniczego. Podwyżki zagranicznych wycieczek wpłynęły na wybory Polaków. Jak czytam, znowu w tym roku większość będzie wybierała wypoczywanie w Polsce, a nie za granicą.
2: Nie, no czyli teraz zamiast o 8 rano trzeba będzie rozbijać prawa na 5. Nie?
4: Radio
5: SK. Polska góro!
6: Polska góro!
7: Polska góro!
8: Reklama.
9: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
11: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
10: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
12: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
13: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
14: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.

0: ściśle tajne.
1: Tutaj SK, 12 minut do godziny 9. Wlazła na naszą stronę, na stronę Radia SK.
2: Ale ty nie możesz brać udziału w tej zabawie.
1: Ale pokazują tutaj między innymi, jak było w tamtym roku.
2: No. Patrz, mój goły brzuch.
1: No.
3: O nie.
1: Dama w bikini. Lećcie z nami, Kto nam obchodził urodziny? Ktoś obchodził urodziny na wyjeździe?
3: Tak, jeden z naszych słuchaczy, Łukasz, no. A nic więcej, w tym roku na ten moment możemy wam spokojnie powiedzieć, że Ola ze swoją przyjaciółką, z którą remontują wspólnie dziewczyny, mieszkanko, każda swoje, żeby była jasność, lecą z nami.
2: Tak to było wczoraj.
4: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
5: Super!
3: No, ucieszyły się, bo nie będą musiały szpachlować w weekend.
2: Tylko wszyscy zastanawiają się, gdzie my polecimy. Czy jak wystartujemy samolotem z Warszawy, chociaż to też nie jest pewne, takie mamy informacje, że może tak? nas przewiozą autobusem do Radomia.
1: Okay.
2: To czy polecimy w dół mapy, w lewo, w prawo, w którą stronę?
3: No, już pierwsza podpowiedź wczoraj była. Brzmiała ona tak, że to
1: poczujemy
3: jest miejsce,
1: młodo,
3: w którym
1: tak?
3: poczujemy się młodo.
1: Ale to może być wszędzie, to kwestia podejścia do miejsca.
3: Mówisz? No to posłuchajmy kolejnej podpowiedzi, może nam to coś rozjaśni.
6: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
3: Aha, czyli nadal cię wycinek. Dziękuję.
2: Fajna podpowiedź.
1: Czyli w Europie gdzieś będziemy w okolicach, prawda? Schengen, te sprawy. Ale można z Schengen wylecieć nawet do Stanów w sumie. No dobra, to już inna historia. Rzeczywiście, dobra. Gdzie lecimy, kombinujemy? Ja mam pewien trop.
2: No dawaj.
3: No.
1: Ja coś czuję, że będziemy lecieć do Hiszpanii.
2: A ja z kolei wczoraj poczułem jakoś tą Grecję. Nie wiem dlaczego, ale ona gra mi w sercu.
3: Z tych podpowiedzi to w ogóle nie wynika, ale to się nazywa męska logika.
2: Wylećcie do apki Eski i zgłaszajcie się do naszej zabawy, bo tylko aplikacja prowadzi do samolotu, a później do tajemniczego miasta.
7: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle.

0: No takich przeróbek i takich remiksów to ja poproszę jeszcze więcej. King of my castle na sam koniec dzisiejszego poranka.
1: Zaproszę do domu, ci coś przerobię.
0: O, płytki.
1: A kiedy będzie Ola?
0: Dzisiaj wieczorem, masz mało czasu.
1: Nie, żeby nie było. Z Olą się bardzo lubimy, bardzo się lubimy. Wręcz kochamy, ale Wiktor zawsze jest pierwszy. Ty jesteś pierwszy, a my później.
0: Tak, ale i tak pierwszą kobietą, na którą najczęściej zerkam z samego rana, jest Kamila.
2: No to prawda, no.
1: To prawda.
2: Sorry.
1: A komu będzie kibicować Ola podczas derbów najbliższych w piątek?
2: Jak to komu mi?
0: Mi szcemyki.
3: Jan, Kama i Wiktor.
4: Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
15: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Vilaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na vilaro.pl.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Kaufland jest fresh, w Kauflandzie.
19: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Utrudnienia drogowe szykują się w Burzynie koło Tuchowa. Dziś i jutro prowadzone tam będą prace na drodze dojazdowej do Leśniczówki. Kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami ruchu oraz czasowymi zamknięciami odcinków trasy. Jedźcie ostrożnie, zwłaszcza gdy okoliczności przyrody za oknem nie pomagają. Do południa ma padać, później będzie ponuro i zimno.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nie było podpisu prezydenta. Jest zapowiedź modyfikacji ustawy o CBA. To odpowiedź na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne.
4: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
3: Przekonuje prezydenta rzecznik ministra do spraw spec-służb. Zapowiada więc, że ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana tak, żeby między innymi wzmocnić status prawny, niezależność i apolityczność szefa CBA oraz profesjonalny do i przygotowanie funkcjonariuszy. A policja sprawdza, czy ktoś pomagał adwokatowi od trumny na kółkach w ukrywaniu się. Paweł K. w ubiegłym tygodniu został zatrzymany w Hrubieszowie. Reporterski Bartek Ważny teraz ze szczegółami.
5: Policja otrzymała już dokumenty w tej sprawie od prokuratury rejonowej w Hrubieszowie. Mundurowi wszczęli postępowanie na razie w sprawie. Ewentualne osoby, które mogły pomagać Pawłowi K., muszą być dopiero ustalone. Mężczyzna był poszukiwany, bo nie stawił się w więzieniu na półtoroczną odsiadkę. Paweł K. został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. Na trasie Barczewo-Jeziorany niedaleko Olsztyna zginęły wtedy dwie osoby.
3: A sprawa zrobiła się głośna, kiedy mężczyzna w nagraniu wrzuconym do sieci samochód ofiar nazwał trumną na kółkach. Właśnie rusza pisanie testu z matematyki. Ósmoklasiści podchodzą dziś do drugiego z egzaminów. Na chwilę przed wejściem na salę pytaliśmy ich o nastroje.
6: Chyba lepiej do matematyki się przygotowałam niż do polskiego.
7: Oj, tu już ciężej, ale też będzie dobrze.
8: Czego najbardziej się obawiasz na tej części matematycznej?
7: Tych otwartych zadań, bo tam najtrudniej jest.
3: No, dopytywał w Nowym Sączu reporterski Michał Rejduch.
9: SK Tarnów News.
2: Tomek Piszczek. Parlamentarny zespół chce interwencji rządu w sprawie azotów i drogi z Kielc do Tarnowa. Po spotkaniu w tarnowskim starostwie poseł Patryk Wicher podkreślił też konieczność powrotu do projektu kolejowej szprychy nr 7 łączącej Tarnów z Nowym Sączem szybką koleją.
10: Tu będziemy interpelować, będziemy walczyć o to, żeby przyspieszyć pracę, żeby te prace już się rozpoczęły.
2: Rozmawiano też o potrzebie większego finansowania zakładów aktywności zawodowej. Mieszkańcy Tarnowa będą mogli zabrać głos w sprawie przebudowy ulicy Lwowskiej. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 20 maja w Centrum Dialogu przy ulicy Gumnickiej. Początek o 15.30.
11: Ale wam fajnie zagram, naprawdę, bo będzie Wiktor Waligura i Dry School, czyli 4 pory roku, czyli numer brzmi, który brzmi jak polski Coldplay, a później będzie ten oryginalny Coldplay i We Pray, Coldplay i Przyjaciele. Będzie też Dracula, Tame Impala i Jenny w remiksie dosłownie za 3,5 minuty, które spędzimy z Avicii. Michu Sopkowski, witajcie, 9:03 na zagarach, Wesce już grają.

0: Toxic, czyli Britney Spears hity, zawsze na czasie, oto jeden z nich na naszej antenie. Tak się mówi o tym, że technologia idzie tak do przodu, że pędzi geometrycznie, że algorytmy znają nas coraz lepiej, że są w stanie social media poznać nas w ułamku sekundy na podstawie naszych wyborów. Tak, jasne. Ostatnio na Facebooku wyświetliła mi się reklama. Odwołano twój kurs chorału gregoriańskiego. Zapisz się. Kompletna bzdura. Przecież mojego kursu chorału wcale nie odwołano. Niedługo takie amen wam zasunę, albo raczej tamobień. O, takie, które leciało dosłownie chwilę temu. Enrique Iglesias, Pitbull, I Am Gino. Bo jego nie odwołano, ale jeśli komuś odwołano kurs chorału gregoriańskiego, to daje znać, że we Wrocławiu w lipcu piąta edycja takiego kursu jest i można się na nią zapisać. Kungs i Galaxy Veste za moment, a później Wletka.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu. Ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: Giuliano i Giuditta. Pięknie, powiedzcie, że ładnie. Czyli trójka, która lata temu tworzyła włoską formację Milki, którą możecie kojarzyć z numeru Just The Way You Are, a jeśli nie kojarzycie z roku 2002, bo to wtedy była premiera tego numeru, to możecie kojarzyć z roku 2026. Między innymi dzięki remiksowi od Davida Getty, który gram wam już teraz. Milki, David Guetta, Just The Way You Are.
1: And we go.

0: ładnie, prawda? Można było odrobinę odpocząć, odsapnąć. Mezo i Kasia Wilk, czyli Sacrum na naszej antenie. Ale co byście mi tutaj nie posnęli, to po krótkiej przerwie Moziman i Underneath the Blue, a później Maleskin Weste.
1: Reklama.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
4: Skoda.
5: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba!
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: pochodząca z Dublina, wokalistka, autorka tekstów, DJ-ka, producentka Jazzy, Can't Deny It, to jest jej czas, bo nie dość, że gramy ten numer, to jeszcze w ramach Wszystkie Hity Zaczynają Się Wesce graliśmy świeżynkę, którą stworzyła razem z Calvinem Harrisem. To przed godziną 10, po 10, kolejny hity na czasie, numer 1 w Polsce. Gorąca 20 Radia SK i hit, który tam jest na szczycie, czyli Bibi Rexa, Faithless i New Religion. A w newsach? A w newsach hashtag Eurowizja, to na pewno.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Oraz mnóstwo innych atrakcji przez cały maj. Czwartkowe spotkania z markami, upominki i nagrody. Optyk Bossowska zaprasza. Plac Sobieskiego w Tarnowie.
1: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
2: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
1: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
2: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
1: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
0: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Żyła sobie mała szprotka, co nie miała nigdy płotka. Płotki śmiały się z tej szprotki, więc kupiła płot, nie płotki. Hornwall. Porządne ogrodzenia stalowe w kolorach imitujących drewno. Wytrzymałe, piękne. Sam je przywieziesz, sam je zamontujesz. Cieszyć będą wszystkich. Blachodach. Produkujemy w Tarnowie. Odwiedź nas przy Świętej Trójcy 3 i przekonaj się na własne oczy, jak piękne są nasze ogrodzenia stalowe.
6: Chcesz wiedzieć, jak seniorzy reagują na współczesnych raperów?
7: Może jestem starej daty, ale nie lubię takich wulgaryzmów.
6: A jak generacja Z reaguje na ulubione hity swoich rodziców?
8: O nie, Boże!
6: Włącz program SK Reakcje. SK Reakcje. Kilka pokoleń, wiele emocji, jeszcze więcej uśmiechu.
9: Obejrzyj, kiedy chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
10: Forting zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Forting T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę.
11: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZO. Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill. Autoryzowany salon Weber World.
18: Słońce będzie dziś towarem deficytowym w regionie tarnowskim. Deszczowe chmury mają nam towarzyszyć całe dopołudnie. Wraz z deszczem spadnie też temperatura, która ma we wtorek oscylować poniżej granicy 10 stopni. Także poza parasolem przyda się cieplejsza kurtka wychodzącym z domu. A kierowcy muszą zdjąć nogę z gazu. W takich warunkach jest ślisko.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill z Brzozówki, oferujący grille gazowe, elektryczne i węglowe firmy Weber.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Już prawie 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przypadkowe zaprószenie ognia. To prawdopodobna przyczyna pożaru w domu pomocy społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku, mówi Marek Malich ze Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.
20: Na szczęście dzięki sprawnej pracy personelu udało się ewakuować 51 osób jeszcze przed przyjazdem Straży Pożarnej. Na chwilę obecną policja prowadzi czynności operacyjne zmierzające do ustalenia przyczyny zdarzenia.
19: A jedna osoba z objawami zatrucia dymem trafiła pod opiekę medyków. Pierwsze pojemniki z niebezpiecznymi chemikaliami zostały już wywiezione. Rozpoczęło się rozbrajanie jednej z największych bomb ekologicznych w Polsce, a chodzi o nielegalne składowisko odpadów w Rogowcu koło Bełchatowa.
21: Substancje są to różne, składowane przede wszystkim w 90% w mauzerach.
19: Mówi Maciej Pachulski z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Na razie usuniętych zostanie 4000 ton odpadów, a koszt utylizacji całego składowiska szacuje się na około 700 milionów złotych. A wieczorem pierwszy półfinał Eurowizji. Polskę będzie reprezentować Alicja Szemplińska. Bukmacherzy dają jej spore szanse na awans do finału, a do niego mają wprowadzić utwór Pray. So I gotta pray. I gotta just pray. A w pierwszym półfinale wystąpi 15 artystów, a Polka pojawi się na scenie jako przedostatnia. Do finału dostanie się 10 najlepszych, początek koncertu o 21:00, a zdjęcia z prób Alicji możecie zobaczyć na sk.pl.
4: SK Tarnów. News.
18: Tomek Piszczek. Jest wniosek o pozwolenie na budowę krematorium w Tarnowie. Smopielarnia miałaby powstać na działce przy ulicy Komunalnej.
8: Jeżeli inwestor spełni wszystkie warunki, wtedy takie pozwolenie jesteśmy zmuszeni wydać.
18: Mówi wiceprezydent miasta Maciej Włodek. Część tarnowskich radnych i mieszkańców sprzeciwia się inwestycji. Miejski monitoring w Tarnowie zostanie rozbudowany. W planach są dwa nowe punkty kamerowe oraz wymiana części dotychczasowego sprzętu na nowoczesne urządzenia o lepszej jakości obrazu. Nowe kamery pojawią się przy ulicach Skowronków i Marynarki Wojennej.
14: Lady Gaga w tej godzinie, Teddy Swims i Mr. Know-It-All. Będzie też Blackpink i będzie można poskakać do Jump. Dawid Podsiadło? Bardzo proszę. I zapraszam na początek Bibi Rexa i Faithless, czyli New Religion, czyli najpopularniejszy hit w Polsce, numer jeden z gorącej dwudziestki. 10:02 na zegarach, Westy już grają. Michu, witajcie.

0: Mr. Know-it-all, czyli nowy Teddy Swims w Radiu SK. Słyszałem ten numer wczoraj w knajpie. Pizza smakowała najlepiej, jak tylko mogła. Naprawdę, przy okazji tego numeru, słuchania tego numeru, słyszenia tego numeru. Pizza, może oni do Włoch polecą? No właśnie, dokąd oni polecą? Odlot ściśle tajny. Wiadomo z kim, bo to Jankę z Kama i Wiktor, ale nie wiadomo dokąd. No i oczywiście wiadomo kiedy, to jest ostatni weekend maja. Wy w apce pokazujecie zdjęcia, na których widać, że potraficie odlecieć. Są też podpowiedzi. Są też podpowiedzi, proszę bardzo, to kolejna z nich. Zgłoszenia w apce, to mówiłem, prawda? A podpowiedź dzisiaj brzmiała tak.
1: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
0: Żadna to jest podpowiedź. Żadna. Żadna, zwłaszcza od wczoraj, jak wiadomo, teraz bez paszportu to nawet do Stanów można polecieć. Blackpink i Jump za chwilę, później obiecany Dawid Podsiadło. Radio
2: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
8: I po reklamie.

0: Naprawdę ciężko usiedzieć, prawda? Przy tym numerze Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love. Za chwilę Sombr i Back to Friends. A kilka chwil temu m.in. Sean Paul na naszej antenie. Sean Paul, który już w przyszłą środę w Warszawie jest koncertem. Bilety? A tak, korytarzowe ploteczki mówią, że jutro u Hanczaka w imprezce po godzinie 18 będą do zgarnięcia, więc bądźcie uważni i bądźcie z nami. Dziś w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, no i pielęgniarzy też oczywiście. No co tu dużo mówić, no... No dobrze, że jesteście. No i jeszcze okolicznościowy wierszyk o tym małego Michasia. Żebyście w zdrowiu żyli i żyły i żeby na wierzchu każdy miał żeby. Dziękuję bardzo.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.

0: do KFC. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
4: I po reklamie.

0: Powiedzmy sobie szczerze i uczciwie, to jest naprawdę wyjątkowy numer na naszej antenie. Na 5 minut przed 11 to Lor. Dokładnie tak. A za chwilę będzie Damiano Dawid i The First Time w Esce.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Lidersowa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Żyła sobie mała szprotka, co nie miała nigdy płotka. Płotki śmiały się z tej szprotki, więc kupiła płot, nie płotki. Hornwall. Porządne ogrodzenia stalowe w kolorach imitujących drewno. Wytrzymałe, piękne. Sam je przywieziesz, sam je zamontujesz. Cieszyć będą wszystkich. Blachodach. Produkujemy w Tarnowie. Odwiedź nas przy Świętej Trójcy 3 i przekonaj się na własne oczy, jak piękne są nasze ogrodzenia stalowe.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
13: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
14: Sformułowanie Gen Z.
15: Pokolenie młodych.
16: Tak mówisz? Chciałem angielski znać.
13: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
17: No można się zakochać, nie?
18: Nie, no tak.
12: SK Reakcje.
13: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
12: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
13: Hanczak, zapraszam.
19: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
20: To będzie ostatnia reklama.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
21: I po reklamie.
22: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
23: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
24: Słońce prędko się nie przebije przez warstwę chmur nad Brzeskiem, Ciężkowicami, Dąbrową, Tarnowską czy Tarnowem. Opady deszczu po południu mają ustawać, ale będzie ponuro. Do tego dość mocno wieje, co przy padającym deszczu sprawia, że spacer jest wątpliwą przyjemnością. Szansa na przejaśnienia jest dopiero jutro, ale cieplej przez to nie będzie.
22: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
25: 11. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Zasłabnięcie kierowcy. Najprawdopodobniej przyczyną wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Wczoraj czołowobus zderzył się tam z osobówką. Rannych zostało 20 osób, a jeden z kierowców zmarł w szpitalu. O stanie pozostałych rannych mówi Kamil Gołębiowski z policji w Lublinie.
26: 6 osób pozostaje w szpitalu. Wiemy, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są to na szczęście obrażenia niegroźne.
25: A śledczy czekają na wyniki badań kierowcy. Przesłuchiwani są też świadkowie wypadku. 13 terabajtów danych z serwerów firmy zabezpieczonych w sprawie Zonda Krypto, informuje prokuratura regionalna w Katowicach. Śledczy są też w posiadaniu ponad setki urządzeń elektronicznych. Ze szczegółami teraz reporter eski Mateusz Gołębiewski.
0: Kilkaset osób przesłuchanych i 2000 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. To najnowszy bilans śledztwa w sprawie Zonda Krypto, który prowadzi katowicka prokuratura. Śledczy zwrócili się także do ponad 100 największych giełd kryptowalut na świecie o zabezpieczenie danych i środków finansowych. Prokuratura chce również zwrócić się o pomoc w sprawie do władz Czech, Szwajcarii i Włoch.
25: Na straty klientów Zonda Krypto według szacunków przekraczają 350 milionów złotych. Strażacy nadal patrolują teren pogorzeliska w Puszczy Solskiej. Wspierają ich m.in. drony, kłady i samochody terenowe. Dziś mija tydzień od wybuchu ogromnego pożaru. Tereny, które są już bezpieczne, są przekazywane Lasom Państwowym.
1: SK Tarnów News.
24: Tomek Piszczek. Są pieniądze dla przedsiębiorców. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie ma środki na tworzenie i doposażanie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami. To bezzwrotna pomoc.
2: Wartość dofinansowania, jaką można pozyskać, to nawet 100 tysięcy złotych na jedno stanowisko pracy dla osoby z niepełnosprawnością.
24: Informuje Justyna Pędrak z Powiatowego Urzędu Pracy. Szczegóły na stronie placówki. W Małopolsce startują Dni Osób z Niepełnosprawnościami. ZUS i PFRON zapraszają na bezpłatne konsultacje i dyżury ekspertów już od 13 maja. Będzie też nowy przewodnik ze wsparciem na każdym etapie życia.
15: Dużo literki D w tej godzinie, jeśli chodzi o hity i o artystów. Dua Lipa, David Guetta i Sia, Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka i będzie jeszcze na sam początek Damiano Dawid, czyli The First Time. Michał Sobkowski, witajcie. 11:02. ST już grają. Hit, hit.

0: Jamal, policeman na antenie Radio SK. Halo, policja? Proszę przyjechać do Budapesztu. Nie, nie, nie, nic z polityką, nic z tych rzeczy, zupełnie inny wątek. Słuchajcie, uwielbiam podróżować. Zresztą nie tylko ja, prawda? I często najpierw patrzę, jak się gdzieś tanio pociągiem czy autokarem, czasem samolotem dostać, a dopiero potem ogarniam nocleg. I już wiem, że to jest niebezpieczna kolejność, bo jeśli na ostatni weekend maja wyświetliłyby wam się naprawdę tanie bilety do Budapesztu, to zanim je kupicie, to koniecznie sprawdźcie nocleg, bo ten właśnie ostatni weekend maja to weekend z finałem piłkarskiej Ligi Mistrzów i ceny zwariowały. Najtańsze lokum na jednej z wyszukiwarek, jakie znalazłem, to od piątku do niedzieli 2,5 tysiąca złotych za dwa łóżka w pokoju wieloosobowym, żeby nie było najmniejszych wątpliwości. Ale jeśli oczywiście ktoś ma nieograniczony budżet, to do Budapesztu mocno zapraszamy. Najdroższy nocleg, jaki znalazłem, te same dwie noce, 440 tysięcy złotych i 101 w dodatku jeszcze, ale żeby nie było, bezpłatna taksówka z lotniska. No, taka promka. Zdecydowanie w ten ostatni weekend maja lepiej polecieć z nami na odlot ściśle tajny, prawda? Polecieć, a może pójść, albo pojechać. Andy Dusty, Harris z Okari, a za moment później Dua Lipa w SC.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki, prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
8: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
7: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
8: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
7: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
9: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
12: I po reklamie.

0: gdyby taki duet reprezentował nas któregoś razu na Eurowizji, to by było co? Chociaż ciekawe, czy Europejczycy, nie tylko Europejczycy, poznaliby się na ich talencie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka, szanowni państwo, to Samoloty w tym roku, a Alicja Szempińska, ku mojej radości, głos jak dzwoni, niesamowita dusza, uczestniczka pierwszego półfinału konkursu piosenki Eurowizji, który już dziś. Alicja wystąpi jako 14 na 15 uczestników, koło 22, 10, 15 powinna się pojawić i mega mocno trzymamy kciuki oczywiście za jej awans do finału. W finale na pewno też polskie akcenty, a przynajmniej polsko brzmiący, proszę bardzo, prowadzący galę Michael Ostrowski i Wiktoria Swarowski. No ta druga na scenie na pewno będzie błyszczeć. Ed Sheeran i Shivers Veste, a później Sunny Fodera i Think About Us.
1: Radio SK. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Coccolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
13: I po reklamie.

0: BDS i Swim na antenie Radia SK. Za chwilę popołudnie z Radiem SK. Mam nadzieję, że trochę spokojniejsze w wielu domach niż to przedpołudnie. No właśnie, bo w wielu domach hashtag egzamin ósmoklasisty i na pewno sporo stresu, co?
1: Cześć, muszę, bo się uduszę normalnie. Mój syn dzisiaj zdaje egzamin, pisze z matematyki, a matka, żeby zająć ręce, to po prostu klei pierogi. Mam nadzieję, że pójdzie mu dobrze, wierzę w to. Pozdrawiam serdecznie, Ewa.
0: Na pewno poszło świetnie. A twój przykład to dowód na to, że stres może mieć też pozytywne strony. Pierogi! Smakowitego popołudnia. Kasia Mieśrowska razem z wami będzie Imagine Dragons. Michał Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9:00. Cześć!
2: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama. Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
2: Na plaży, w góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Forting zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Forting T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę.
6: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOO, Bogumiłowice, Mikołajowice 198.

0: maju bierz.
1: Oraz mnóstwo innych atrakcji przez cały maj. Czwartkowe spotkania z markami, upominki i nagrody. Optyk Bossowska zaprasza. Plac Sobieskiego w Tarnowie.
2: Chcesz wiedzieć, jak seniorzy reagują na współczesnych raperów?
3: Może jestem starej daty, ale nie lubię takich wulgaryzmów.
2: A jak generacja Z reaguje na ulubione hity swoich rodziców?
4: Nie, Boże!
2: Włącz program SK Reakcje. SK Reakcje. Kilka pokoleń, wiele emocji, jeszcze więcej uśmiechu.
5: Obejrzyj, kiedy chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill. Autoryzowany salon Weber World.
12: Deszcz może i nie jest obfity, ale w połączeniu z wiejącym momentami dość mocno wiatrem daje się we znaki mieszkańcom wschodniej Małopolski. Bardziej niż parasol w takich warunkach sprawdzi się kurtka przeciwdeszczowa. Na szczęście w drugiej części dnia padać już nie powinno. Temperatura jednak pozostanie bliżej 10 niż 20 kreski.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill z Brzozówki, oferujący grille gazowe, elektryczne i węglowe firmy Weber.
9: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Niedługo decyzja, lada moment, Sąd Okręgowy w Sosnowcu zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Szczegóły zna Przemek Kopiejka.
14: Sąd Okręgowy rozpozna zażalenie prokuratury na decyzję o zwolnieniu z aresztu 57-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym i przyznał się do winy. Podejrzany opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego, jednak prokuratura uważa, że wobec mężczyzny powinien zostać zastosowany bezwzględny areszt.
13: Mieszanka ustaw o kryptowalutach w Sejmie. Po 15 posłowie zajmą się 4 projektami dotyczącymi uregulowania tego rynku. 2 poselskimi, prezydenckim i rządowym. Dojdzie jeszcze 5, przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Ten przewiduje całkowity zakaz rynku kryptoaktywów w Polsce.
15: Ja też jestem, można powiedzieć, delikatnie zaskoczony tym projektem. Nie ma tam mojego podpisu, zresztą on został podpisany przez niewielu posłów.
13: Mówi poseł Krzysztof Szczucki. Zakaz kryptowalut w Polsce chce prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Drugi egzamin za nimi. Ósmoklasiści napisali dziś test z matematyki. Czy królowa nauk sprawiła uczniom problemy?
16: No, myślę, że był łatwy, ale też tam zadania otwarte były dosyć trudne.
17: Zadowolony po egzaminie?
18: Tak, było trochę cięższych zadań, ale moim zdaniem był łatwy.
13: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Jutro ostatni dzień egzaminów. Uczniowie zmierzą się z językiem obcym.
1: SK Tarnów. Na czasie.
12: Tomek Piszczek. Pasjonaci mechatroniki z całej Polski przyjadą do Brzeska. 13 i 14 maja wezmą udział w drugim etapie olimpiady Mechatrix.
19: Celem jest propagowanie kształcenia zawodowego.
12: Mówi kierownik branżowego Centrum Umiejętności w Brzesku Anna Witkowska. Zawodnicy zmierzą się z pytaniami teoretycznymi i zadaniami praktycznymi. Wydarzeniu patronuje Radio SK. A już dziś o 17 w czytelni Czasopism przy ulicy Krakowskiej w Tarnowie rozpocznie się spotkanie autorskie z Marzeną i Markiem Florkowskimi. Będzie połączone z promocją książki Odkrywanie Krakowa. Wszystkie pasje Ambrożego Grabowskiego.
13: 2 minuty po godzinie 12. No to ósmoklasiści pierwszy egzamin z życia zaliczyli. Potem będą uczyli się, jeżeli o matematykę chodzi, jak co miesiąc związać koniec z końcem. Imagine Dragons, Whatever It Takes, Wanty Kulti, to też w tej godzinie Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: I po reklamie.

0: Ale to będzie brzmiało, ale to będzie brzmiało już w najbliższy piątek na Stadionie Narodowym, gdzie Mata zagra. Myślę, że Kiss Kam, jego podryw roku też się pojawi. I wy się tam pojawicie, bo przez cały tydzień rozdajemy wam bilety właśnie na to wydarzenie, a wśród chętnych jest ona, czyli Jola. Cześć Jola!
1: Dzień dobry!
0: Kiss Kam, rozumiem, znasz na pamięć.
1: Tak.
0: Podobnie jak wszystkie numery Maty, bo mówisz, że słuchasz go już od ilu? Od 7 lat.
1: Tak.
0: No dobra, to powiedz mi w takim razie szybki test z wiedzy, bo to był jeden z pierwszych numerów wydany przez Matę. Z kim on chciał wziąć ślub? O czym rapował zresztą?
1: O Hanie
0: Montanie, dokładnie. Nie wiadomo, czy to się uda, ale Hanna Montana po 20 latach wróciła, więc wszystko jeszcze przed nimi. Kogo ty zabierzesz na ten koncert na Stadionie Narodowym?
1: Mojego tatę.
0: Czy tata słucha też Maty?
1: Tak.
0: I siedzi może obok i to potwierdza?
1: Nie, tata jest w pracy na razie.
0: To tato drogi w pracy, będziesz musiał w piątek, będziesz chciał, zakładam, pójść na koncert na Stadion Narodowy, żeby posłuchać Maty. Jola, informuj tatę i jedziecie. A raczej idziecie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Baw się dobrze i trzymam kciuki za to, żeby to był najpiękniejszy koncert w twoim życiu. Aż Jola za nie mówiła. Prawo wieku tak zwane, ale Jola, trzymam kciuki, żebyś miała miejsce w naprawdę pierwszej linii właśnie na płycie PGE Narodowego. Mamy dla was takie bilety i w tym tygodniu je rozdajemy, bo 15 maja koncert Maty na PGE Narodowym, więc zgłoszenia na sk.pl, zakładka konkursy, tam was odsyłam.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem
8: przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
6: Spróbować czekolady.
8: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Aresto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
20: Lidl. To się opłaca.
21: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: I oby was to tak bujało do końca dnia. Antor, 45 Ultra, Talk to You w Radiu SK. Jedna z naszych nowości, która wprowadziła naprawdę dobry nastrój. A teraz niestety znowu trzeba wracać do pracy, ale po 14 wracam z dobrymi hitami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
13: Chcesz wiedzieć, jak seniorzy reagują na współczesnych raperów?
14: Może jestem starej daty, ale nie lubię takich wulgaryzmów.
13: A jak generacja Z reaguje na ulubione hity swoich rodziców?
15: Nie, Boże!
13: Włącz program SK Reakcje. SK Reakcje. Kilka pokoleń, wiele emocji, jeszcze więcej uśmiechu.
16: Obejrzyj, kiedy chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
18: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
19: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
20: A właśnie, że pasuje.
21: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
22: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
23: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
24: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
25: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi cenę każdy dział.
24: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
28: Sherlock Holmes. James Moriarty.
27: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
29: Wyjdziemy stąd. Razem.
27: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
30: I po reklamie.
31: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill, autoryzowany salon Weber World.
32: Słońca zbyt wiele dziś raczej nie zobaczymy w Tarnowie i okolicach. Opady jednak już powinny ustępować. Dokuczliwy wiatr jednak jeszcze chwilę z nami zostanie. Także chłód będzie zaglądał za kołnierze, zwłaszcza, że na termometrach zaledwie koło 12 stopni. Jutro dużo cieplej nie będzie, ale za to pojawi się słońce.
31: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill z Brzozówki, oferujący grille gazowe, elektryczne i węglowe firmy Weber. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
33: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd Okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury w tej sprawie. 57-latek będzie czekał na proces na wolności. Dostanie też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu. Kierowcy grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej to ryzykowny ruch, twierdzi w rozmowie z Radiem SK mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik polityka Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości w weekend opuścił Węgry i wyjechał do USA.
0: Jest poddawany stosownej procedurze w Stanach Zjednoczonych. Departament Stanu, Departament Sprawiedliwości i Sąd Amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy ministrowi Ziobrze, czy można liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce.
33: Tłumaczy Lewandowski, który dodaje, że wyjazd nie był żadną formą ucieczki, nie zdradza jednak, jakie dalsze plany ma Zbigniew Ziobro, ani na czym będzie polegać jego współpraca z Telewizją Republika. Zniszczono gniazdo Bielika niedaleko Poddębic w Łódzkiem. Zginęły 2 4-tygodniowe pisklęta.
1: Wycięto wyłącznie to jedno drzewo, na którym znajdowało się gniazdo bielików, które doprowadziło do zniszczenia miejsca lęgowego jednego z najcenniejszych gatunków ptaków w Polsce.
33: Zaznacza Hanna Bednarek-Kolesińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Para bielików od lat wracała w to miejsce i regularnie wychowywała tam młode. Za zniszczenie gniazda chronionego gatunku grozi do 5 lat więzienia.
2: SK Tarnów. Na czasie.
32: Tomek Piszczek. Wieczory poświęcone mistrzom to propozycje w ramach prologu 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej.
3: Krzysztofowi Kieślowskiemu z okazji 30. rocznicy jego śmierci oraz wydarzenie poświęcone Andrzejowi Wajdzie z okazji stulecia jego urodzin.
32: Zapowiada dyrektor TNF Magdalena Piątek. Wydarzenia już 14 i 20 maja, a więcej na tarnowskanagrodafilmowa.pl. W Klikowej już w tę niedzielę wielkie święto koni zimnokrwistych. Będą pokazy, konkursy i czempionat najlepszych zwierząt w regionie. Nie zabraknie też rodzinnego pikniku i atrakcji dla dzieci.
4: Takie ładne święto znalazłam w kalendarzu. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Limeryków, więc ja przedstawiam swój. W kalendarzu mamy dziś wtorek, co oznacza, że roboty pod korek. Jak macie jakieś do podziału, które napisaliście, to bardzo proszę leskowy messenger i głosówki tam czekam. Tate McRae już teraz, Kasia Węzierska. Dzień dobry i zapraszam.

chciałam powiedzieć matka Polka, ale tak naprawdę matka barbadoska, Rihanna Rude Boy, która zajęła się dziećmi i karierę muzyczną odłożyła prawdopodobnie na za chwilę, 17 minut po 14. Cisza może uratować nasz mózg. I to są dane naukowe od specjalistów, którzy stwierdzili, że 2 godziny ciszy dziennie pomaga odbudowywać naszemu mózgowi połączenia neuronalne, przez co więcej rzeczy zapamiętujemy, lepiej myślimy, szybciej się skupiamy i nasz mózg jest młodszy, zdrowszy i sprawniejszy. 2 godziny ciszy dziennie, ale nie takiej ciszy, gdzie klikamy w telefon albo czytamy książkę, tylko po prostu leżenia w głuchej ciszy, którą to w codzienności raczej trudno znaleźć. Rodzice, którzy mieszkają ze swoimi dziećmi, będą coś o tym wiedzieli. Natomiast tutaj mi się tylko jedna refleksja nasuwa do głowy. Przekażcie to dalej, naprawdę, niektórym, którzy powinni nam tę ciszę dać, a jakoś nie chcą. Jak słucham pewnych ludzi, to nasuwa mi się tylko jedna myśl. Milczenie naprawdę jest złotem. Bibi Rexha, New Religion, to gram już za chwilę w Radiu SK. Radio SK. Reklama.

0: kulinarnych atrakcji przez cały maj. Czwartkowe spotkania z markami, upominki i nagrody. Optyk Bossowska zaprasza. Plac Sobieskiego w Tarnowie.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket Energylandia.pl.
11: I po reklamie.

0: Nie wiadomo dokąd, wiadomo kiedy, wiadomo z kim, wiadomo jak, no bo samolotem. To są dane, które mam na ten moment a propos naszej akcji Odlot ściśle tajny, do której możecie dołączyć i polecieć, no tylko tak jak mówię, w nieznane. I teraz kiedy mówię, że nie wiem, to naprawdę nie wiem i nikt z nas nie wie, dokąd będziecie lecieć. I na tym ta akcja polega, że wszyscy dowiadujemy się o kierunku dopiero na lotnisku. Cała ta akcja jeszcze w maju na sk.pl w zakładce konkursy szczegóły, ale też pobierajcie naszą aplikację, bo tam kolejne podpowiedzi dotyczące kierunku weekendowego wyjazdu z naszą porankową ekipą, czyli z Jankę, Semkamą i Wiktorem. Są już pierwsze osoby na liście tych, którzy zasiądą na fotelach w samolocie, ale ta lista może być dłuższa i tam możecie dołączyć też wy. A jak macie jakieś typy, dokąd można byłoby polecieć, no to bardzo proszę, podzielcie się, bo wszyscy nad tym głęboko myślimy. Stanach, Daria Zawiałów, Eldorado. To byłby ładny kierunek. Za chwilę wesce.
1: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i Twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
9: Forting zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Forting T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę.
10: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOO. Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499.

0: dlatego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.

0: I jakbyście w rytm tego numeru odpisywali na maile albo wypisywali wszystkie ważne dokumenty, ewentualnie pisali raporty, to już byście byli gdzieś przy końcówce swojej pracy. Ruel, Don't Say That przed godziną 15 w Radiu SK, po 15 oni, Pirowski, Pawełek wrzucają na luz, obyście wy też jak najszybciej mogli, pogoda może temu nie sprzyja, ale pogoda ducha temu, żeby wyjść jak najszybciej do domu, to już jak najbardziej. Zostańcie ze SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną, obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Żyła sobie mała szprotka, co nie miała nigdy płotka. Płotki śmiały się z tej szprotki, więc kupiła płot, nie płotki. Hornwall. Porządne ogrodzenia stalowe w kolorach imitujących drewno. Wytrzymałe, piękne. Sam je przywieziesz, sam je zamontujesz. Cieszyć będą wszystkich. Blachodach. Produkujemy w Tarnowie. Odwiedź nas przy Świętej Trójcy 3 i przekonaj się na własne oczy, jak piękne są nasze ogrodzenia stalowe.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Lider Sowa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to Twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury, krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Trzeba przyznać, pogoda dziś mocno daje się we znaki. Na szczęście najgorsze za nami. Tymczasem na drogach coraz ciaśniej. Przybywa aut w Mościcach w rejonie skrzyżowania Czerwonej z Koszycką i Krakowską, ale też wzdłuż Kwiatkowskiego i Mościckiego. Spory ruch też na Lwowskiej w Tarnowie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Do Sejmu wraca temat rynku kryptoaktywów. Po dwóch wetach prezydenta rząd po raz trzeci złożył projekt ustawy w tej sprawie, ale jest też prezydencki projekt i dwa poselskie. Debata w tej sprawie rusza w Sejmie. Jest tam też nasz reporter Michał Rawa.
16: Jestem, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czerzasty wskazuje, że te cztery projekty różnią się detalami i dlatego najpewniej będą procedowane ekspresowo.
17: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
16: Marszałek Sejmu przekazał, że na tym posiedzeniu posłowie nie zajmą się ustawą przygotowaną przez PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego najpierw wycofała swój pierwszy projekt w sprawie kryptoaktywów, potem złożyła kolejny, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce, co budzi kontrowersje nawet w samym PiSie.
15: Dziś sekcja zwłok sześciolatka po tragedii w Zakopanem. Chłopca potrącił samochód na parkingu, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. Sześcioletni Krzyś wiązał buty przed samochodem rodziców, gdy potrącił go autem zawracający 53-latek. Kierowca i rodzice chłopca w chwili wypadku byli trzeźwi. Ósmoklasiści mierzyli się dziś z królową nauk. Jak im poszło?
0: Obstałem około 50%.
12: Nie bardzo dobrze.
18: Było lepiej niż na polskim.
19: Nie za bardzo. Umiałem na logikę więcej zrobić.
18: Nie wiem.
0: No średnio.
15: Mówili nam uczniowie ze Szczecina, a jutro ósmoklasiści napiszą egzamin z języka obcego.
20: SK Tarnów News.
21: Michał Reszczyński. Lepsze warunki dla pacjentów w Tarnowie. Mościckie Centrum Medyczne kupiło nowy sprzęt rehabilitacyjny, który ułatwi codzienną pracę pielęgnacyjną. Placówka staje się też ważnym ośrodkiem szkoleniowym. To tu odbyło się ogólnopolskie spotkanie poświęcone profesjonalnej opiece długoterminowej. Zmagania z królową nauk już za nimi. Tarnowscy ósmoklasiści są już po egzaminie z matematyki.
22: Według mnie łatwo było, przekonamy się.
23: Egzamin był w miarę prosty.
21: A jutro na uczniów czeka egzamin z języka obcego nowożytnego.
24: Dwie minuty po 15 i wpada do nas dawno niesłyszany po południu Michael Patrick Kelly ze swoim hitem Beautiful Madness. Później hit absolutnie na czasie Andy Dust i Harris Zokaria. Kizo i Bletka i September także w planach. Pirowski Pawełek, dzień dobry, witajcie.

0: Satellites of September w Radiu SK. Na zegarkach już 13 minut po godzinie 15. Dzisiaj wtorek. Dzień dobry, pięknie witamy. Tu
1: Dzień dobry. I Pawełek, September, czyli wrzesień w maju, ale naprawdę wszystko się zgadza,
0: bo dzisiaj pogoda
1: dokładnie...
0: lutowa, można by rzec.
1: Nie, no wrześniowa. Wrześniowa.
0: Ja bym powiedział, Pawełku, jest jednak bardziej lutowa. Chociaż przy tych temperaturach, no masz rację.
1: Chcesz się pokłócić?
0: Oczywiście, Pawełku, z tobą zawsze.
1: Mam ci przypomnieć, jak w lutym było minus 30?
0: Proszę przypomnieć, jak w lutym było minus 30. O Jezu, było. Przypomniałeś mi, Pawełku, nie trzeba było tego robić. Nie mnie, ale naszym ludziom. Wyobrażasz sobie teraz, jak taka serpentyna zimna przeszła przez nasze ciała?
1: Ja jestem ciekaw, bo dzisiaj tak usiadłem na chwilę i poczułem, że po prostu mi odpływa cała energia i zastanawiam się, jak wy sobie radzicie przy takiej pogodzie. Jak wy się doenergetyzowujecie, jak dodajecie sobie powera, kiedy ta pogoda no nie pomaga.
0: Zapraszamy serdecznie, 664 402 302, tutaj SMS-owo. Oczywiście czekamy na wasze głosówki, jak zwykle porą popołudniową.
1: Eskowy Messenger do waszej pełnej dyspozycji.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład suszarko-lukówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
16: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
17: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
18: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
19: Skoda.
7: I po reklamie.

0: Calvin Harris, How Deep Is Your Love? Pyta 28 minut po 15. Wszystkie
1: hity zaczynają się w Esce.
0: Pięknie was witamy, tu Pirowski.
2: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Ale za moment inne męskie imię będzie na tapecie. Maciej Musiałowski, czy coś wam mówi to imię i to nazwisko?
2: Pewnie tak, to aktor, ale także wokalista, który za chwilę zaprezentuje wam swój najnowszy hit w Esce. To będzie naprawdę osobista piosenka, już sam tytuł to sugeruje, Flora.
0: A prawdopodobnie Flora... chodzi o florę bakteryjną.
2: Nie tym razem. Aha. Mogło tak być, ale jednak Flora to imię pierwszej przyjaciółki Maćka, pierwszej dziecięcej miłości.
0: Przypominam też, że pierwsi nasi przyjaciele właśnie pochodzą z flory bakteryjnej, Pawełku. Być może właśnie o to chodziło.
2: Dobrze, dla Pirowskiego zakładam, że chodzi o Florę, tak tę drugą, a dla nas wszystkich Flora to jednak będzie historia.

0: się właśnie zachowują faceci, jak tylko spuści się ich ze smyczy. Pitbull i Hotel Room Service. Na wakacjach oczywiście. Na wakacjach się nie liczy, prawda? Pan Dawełku, ty coś o tym chyba wiesz najlepiej. Z tego, co wiem, 24 minuty przed godziną 16 pojawiły się wasze propozycje na wykorzystanie pogody pod tak zwanym psem.
1: Czyli tej deszczowej, dzisiejszej.
0: I jedna właśnie psa dotyczy. Maciek właśnie goni psa Matrixa, bo ten uciekł przed deszczem do lasu, a Maciek moknie na zewnątrz. A to spryciula z tego psiaka. Agnieszka z kolei proponuje zakupy z córką. Może ktoś z was miałby ochotę na taką przyjemność.
1: Nie,
0: na
1: okoliczność... ja nie chcę czegoś, co będzie mnie kosztowało. Ja Dawełku, tylko darmowe propozycje
0: przyjmuję. Ty mógłbyś pójść na zakupy z córką, ale chyba nie swoją, z tego co wiem. Radio SK. Za moment Glass Animals i Heatwaves. Zapraszamy w Radio SK.
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
6: Nosem wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
11: Skoda.

0: maju bierz.
1: Oraz mnóstwo innych atrakcji przez cały maj. Czwartkowe spotkania z markami, upominki i nagrody. Optyk Bossowska zaprasza. Plac Sobieskiego w Tarnowie.
2: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Masz Allegro Smart?

0: Testa i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
2: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
1: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
2: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
1: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
3: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.

0: W Radiu SK przed 16 łapiecie numer Can't Deny It, to Jazzy, 4 minuty do 4.
1: I za chwilę wesce oczywiście newsy, sprawdzimy też jaka czeka nas pogoda w najbliższych dniach, no i aktualną sytuację na drogach, bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%. Drugie gratis.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Żyła sobie mała szprotka, co nie miała nigdy płotka. Płotki śmiały się z tej szprotki, więc kupiła płot, nie płotki. Hornwall. Porządne ogrodzenia stalowe w kolorach imitujących drewno. Wytrzymałe, piękne. Sam je przywieziesz, sam je zamontujesz. Cieszyć będą wszystkich. Blachodach. Produkujemy w Tarnowie. Odwiedź nas przy Świętej Trójcy 3 i przekonaj się na własne oczy, jak piękne są nasze ogrodzenia stalowe.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
16: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
17: Sformułowanie Gen Z.
18: Pokolenie młodych.
19: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
16: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
20: No można się zakochać, nie?
15: Nie. SK Reakcje.
16: SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
15: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
16: Hanczak, zapraszam.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill, autoryzowany salon Weber World.
23: Szaro, buro i ponuro. To chyba trafny opis pogody, jaką mamy dzisiaj. A jak będzie w kolejnych dniach? Przelotne opady deszczu mogą powracać jak bumerang, także dobrze mieć w pogotowiu parasol. Tymczasem tradycyjnie o tej porze w Tarnowie jest wzmożony ruch. Sporo aut na Mickiewicza i Solidarności.
22: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill z Brzozówki, oferujący grille gazowe, elektryczne i węglowe firmy Weber. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
24: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Przesłuchano już kilkuset pokrzywdzonych. Wpłynęło też 2000 wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o Zonda Krypto. Śledczy zabezpieczyli również nośniki danych.
25: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych Zonda Krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
24: Mówi Michał Binkiewicz z Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Prokuratura zapowiada, że wystąpi o pomoc prawną także do zagranicznych organów ścigania. Jego stan jest ciężki. Żużlowiec Patryk Budnik letniak wciąż w śpiączce farmakologicznej przeszedł kolejne badania. To najnowsze informacje ze szpitala w Poznaniu po dramatycznym wypadku na torze w Gnieźnie. Tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych. Sportowiec jest po operacji kręgosłupa.
0: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane. W czwartek ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
24: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski. Służby badają dokumenty. Na razie nie znalazły tam nieprawidłowości. Klub założył też internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Patryka Budniaka. Łódzka filmówka jedzie do Cannes z jedynym polskim filmem w konkursie. Krótkometrażowa animacja Trakcje studenta Jakuba Kryszpina została zakwalifikowana do prestiżowego konkursu podczas festiwalu w Cannes. Do tegorocznej edycji zgłoszono prawie 3000 produkcji z całego świata, a wybrano tylko 19 filmów. Trakcje to opowieść o mężczyźnie, który w pędzącym pociągu próbuje odnaleźć zgubiony bilet.
15: SK Tarnów News.
1: Michał Reszczyński. Zapotrzebowanie na takie inwestycje jest duże. Tak, wiceprezydent Maciej Włodek komentuje pomysł budowy krematorium w Tarnowie.
2: Są już teraz jak gdyby drugie w kolejności w miejskim zarządzie cmentarzy takie właśnie pogrzeby związane z urnami przeprowadzane.
1: Niewykluczone, że spopielarnia powstanie przy ulicy Komunalnej w Tarnowie. Chcesz zostać w Pałacu Młodzieży na kolejny rok? Placówka rozpoczęła przyjmowanie deklaracji kontynuacji zajęć na nowy rok szkolny. Wnioski można składać elektronicznie do 25 maja.
15: Rzuć na luz!
18: Już 3 minuty po 16 za moment Beauty and the Beat, a zatem Justin Bieber i Nicki Minaj, potem dołączy Charlie Puth, Jonathan z Liwką i PZ-em, a także Magic System z legendarnym numerem. Pięknie Was witamy i zapraszamy, tu Pirowski.
20: Tu Pawełek, dzień dobry.
18: Dzień dobry.

0: Magic System, Magic in the Air. Gramy w Radiu SK już 16 po 16 i pięknie witamy porą popołudniową. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: No i wybiegamy od razu do tego, co wydarzy się za 4 godziny i 3 kwadranse. Punktualnie o 21:00 dzisiaj pierwszy półfinał konkursu piosenki Eurowizji. Takie półfinały będą dwa. Kolejny pojutrze, a w sobotę wielki finał, podczas którego poznamy zwycięzcę albo zwyciężczynię 70. odsłony europejskich zmagań. 35 państw rywalizuje w tym roku, a nasza kandydatka wystąpi dzisiaj w półfinale jako 14.
1: Tak jest. Będzie przedostatnia, więc możemy spodziewać jej się na scenie około 22:15. Naszą kandydatką w tym roku jest oczywiście Alicja Szemplińska z piosenką Pray. I dobre wiadomości są takie, że jesteśmy już po wszystkich próbach. Była też próba jurorska i po każdym tym występie nasze notowania u bookmacherów rosną. Aktualnie mamy już ponad 50% szans na awans Polski z półfinału do finału.
0: Czy tak się wydarzy? Będziemy sprawdzać to na bieżąco dzisiejszego wieczoru. Nasz cel Alicji Szemplińskiej, przejść do półfinału, a potem...
1: Do finału.
0: A jak powiedziałem?
1: Że przejść do półfinału. To już jej się udało, na szczęście.
0: Do finału, oczywiście, do finału. W finale naszych myśli na muzykę popołudniową jest Sylwia Grzeszcza. Gramy jej Och i Ach już teraz, chociaż zróbmy to może po króciusieńkiej przerwie.
1: Dobrze, umówieni.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
6: Forting zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Forting T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę.
7: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOO. Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
8: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
9: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
11: Skoda.
12: I po reklamie.

0: To takie muzyczne przypomnienie o przerwie w pracy. Break Free, Ariana Grande i Zed. To jest Radio SK, a na zegarkach 23 minuty przed 18. Witamy pięknie w naszym popołudniowym zakątku.
1: Tu Pirowski, Pawełek, i mamy nadzieję, że jednak to już nie przerwa w pracy, a całkowita przerwa od pracy i to
0: do jutra,
1: wszystko
0: do jutra.
1: Już za wami, co najmniej do jutra. Za chwilę gramy fajnie, bo będzie Sampry Back to Friends, ale odwiedzi nas też Kasia Gruszka, zwana też Katy Perry.
2: Reklama. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
4: Sherlock Holmes. James Moriarty.
3: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
3: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
7: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
6: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
7: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
6: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
8: Mrówka. Tarnów ulica Czysta 5. Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: To będzie ostatnia reklama. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
11: I po reklamie.

0: dla mnie jest wszystko jedno i wcale nie jest wszystko źle. Za moment się o tym przekonacie, słuchając punktualnie od 18:00 imprezki w Radiu SK.
1: Powiem więcej, jest nawet dobrze.
0: Naprawdę?
1: Tak,
0: a
1: bardzo
0: daj
1: dobrze.
0: Co najmniej 50 logicznych argumentów, żebyśmy ci wszyscy uwierzyli.
1: To już od razu jeden, który załatwi wszystkie 50.
0: Ale zacznij je wymieniać już po 18:00, bardzo cię.
1: Mata bilety na matę.
0: No i tym jednym
2: mata
0: słowem.
2: Mata bilety na matę? Mata? Tak. O,
1: będziecie,
2: super.
1: Będziecie mata.
0: Zapraszam was bardzo serdecznie, jakby to powiedzieć, no szachmat.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to Twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury, krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i Twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
7: Forting zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Forting T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę.
8: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOO, Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
9: Żyła sobie mała szprotka, co nie miała nigdy płotka. Płotki śmiały się z tej szprotki, więc kupiła płot, nie płotki. Hornwall. Porządne ogrodzenia stalowe w kolorach imitujących drewno. Wytrzymałe, piękne. Sam je przywieziesz, sam je zamontujesz. Cieszyć będą wszystkich. Blachodach. Produkujemy w Tarnowie. Odwiedź nas przy Świętej Trójcy 3 i przekonaj się na własne oczy, jak piękne są nasze ogrodzenia stalowe.
10: Chcesz wiedzieć, jak seniorzy reagują na współczesnych raperów?
11: Może jestem starej daty, ale nie lubię takich wulgaryzmów.
10: A jak generacja Z reaguje na ulubione hity swoich rodziców?
12: Nie, Boże!
10: Włącz program SK Reakcje. SK Reakcje. Kilka pokoleń, wiele emocji, jeszcze więcej uśmiechu.
13: Obejrzyj, kiedy chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
14: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill, autoryzowany salon Weber World.
18: Jeśli liczyliście na ocieplenie, to musicie jeszcze trochę wytrzymać. Jutro termometry pokażą 13 stopni. Może też mocniej powiać, także odczuwalna będzie niższa. Cieplej zrobi się w czwartek. Temperatura wzrośnie do 20 stopni. Niestety przydadzą się parasole, bo może też mocniej popadać.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill z Brzozówki, oferujący grille gazowe, elektryczne i węglowe firmy Weber. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. Zderzenie dwóch ciężarówek na S17 na trasie Lublin-Warszawa. Utrudnienia są teraz na jezdni w kierunku Warszawy na wysokości Mopsarny, niedaleko węzła Ryki. Zablokowany jest prawy pas, ruch odbywa się lewym pasem. Nie ma poszkodowanych, ale utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny. MSZ skierował prośbę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry, przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Chodzi o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu polityka PiS-u do Stanów Zjednoczonych. A przypomnę, Ziobro poinformował, że jest w Stanach w niedzielę, wcześniej przebywał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi 26 zarzutów. Rząd już zapowiedział wniosek o jego ekstradycję do Polski.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
12: SK Sport News.
19: Jutro i w niedzielę polscy zawodnicy ręczni zagrają dwumecz z Austrią, którego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Niemczech. Rywalizacja z Austrią zapowiada się na wyrównaną, choć w poprzednich edycjach Mistrzostw Świata czy Europy wyższe miejsca zajmowali rywale. Jutrzejsze spotkanie o 18:00, a 4 dni później drużyny zmierzą się w Olsztynie.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
12: SK Tarnów News.
18: Michał Raszczyński. Przyszłość Grupy Azoty i rozbudowa drogi do Kielc to główne tematy spotkania parlamentarzystów w Tarnowie. Lokalne władze apelują m.in. o ochronę miejsc pracy. Poseł Patryk Wicher zapowiada już zapytania do ministerstwa. W pierwszym etapie rozwiązywali test. Mowa o olimpiadzie Mechatrix, którą dla uczniów szkół ponadpodstawowych organizuje Branżowe Centrum Umiejętności w Brzesku. Na najlepszych czeka finał.
20: Mają do zrealizowania zadanie praktyczne,
18: mówi Anna Witkowska. Wydarzeniu patronuje Radio SK.
21: Imprezka.
22: Imprezka.
21: Imprezka.
23: Spokojnie, już po wszystkim, słuchajcie. Daliśmy radę ten wtorek zaliczyć. Prawie 2 minuty po godzinie 18:00 ruszamy z imprezką w Radiu SK. Jeżeli jesteście troszkę wkurzeni po pracy, bo bywa, prawda, czasami, to za chwilę Aziz Amna, poprawa humoru, będzie w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: To nie wraca.
1: No i tak się właśnie wraca do domu z hitami na czasie. Się można pobujać w samochodzie. PZ Matajka z bałaganem w Radiu SK, to są hity na czasie. No a teraz szokująca informacja, słuchajcie. Świat nie będzie już wyglądał tak samo, słuchajcie. Coś się skończyło. To jest pierwsza taka sytuacja od 48 lat. Uwaga, Dariusz Szpakowski nie skomentuje żadnego meczu na tegorocznym mundialu. TVP ogłosiło dzisiaj listę komentatorów, no i niestety pana Dariusza Szpakowskiego tam nie ma. Podobno nawet dostał propozycję, żeby mecze komentować, ale nie skorzystał. To ja w tym, słuchajcie, w takim razie mam pytanie w imieniu wszystkich fanów piłki nożnej do pana Dariusza.
2: A co ty robisz?
1: Ale z drugiej strony, po tylu latach komentowania Dariuszowi Szpakowskiemu należy się, żeby sobie usiąść przed telewizorem z chipsami i na spokojnie mecz obejrzeć.

0: No i to się nazywa właśnie wieczorny relaks z hitami na czasie. Eileen Yumi, Ellie Goulding, to jest Radio SK, 21 minut po godzinie 18. Ostatnio doszło do wielkiego skandalu w powietrzu, słuchajcie. Na pokładzie samolotu lecącego z Argentyny do Panamy pewna para 50-kilkulatków bardzo zaczęła pokazywać swoją miłość wzajemną i zaczęli to robić na oczach wszystkich pasażerów. Normalnie w czasie lotu, normalnie na siedzeniu wszyscy patrzyli, a oni się tam, wiecie, co robią, no. I potem ta para trafiła na komendę, usłyszeli zarzuty, a z komendy tego pana odebrała żona. No i to jest, słuchajcie, nauczka dla wszystkich linii lotniczych, że te toalety w samolotach to jednak powinny być troszkę większe.
1: Radio SK. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: mnóstwo innych atrakcji przez cały maj. Czwartkowe spotkania z markami, upominki i nagrody. Optyk Bossowska zaprasza. Plac Sobieskiego w Tarnowie.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider, Mikołajowice 198.
2: I po reklamie. Ask.

0: Uzupełniamy baterie po całym wtorku. Sony Fodera, to jest Radio SK i wieczorne hity na czasie. No i niesamowity wyczyn polskiego himalaisty, słuchajcie. Bartek Ziemski zjechał na nartach z jednej z najwyższych gór świata w Himalajach, słuchajcie. To jest niesamowite. Wszedł na lotce 8,5 km w górę. Wszedł tam sam, bez pomocy szerpów, bez dodatkowego tlenu. Wszedł na szczyt, wpiął narty i po prostu zjechał. I co ciekawe, to już jego 8 ośmiotysięcznik, z którego zjechał na nartach. No to jest naprawdę imponujące. No nie tylko to, że on z tej góry na nartach zjechał, ale że on żonę przekonał, że go tam puściła. Radio
1: SK. Reklama. Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
4: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
3: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
4: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
3: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
5: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
6: I po reklamie.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to
1: wiecie. A wy od dawna to wiecie, że SK ma dla was fajne niespodzianki. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity zaczynają się w SC i w SC zaczynają się najlepsze koncerty tego roku. Tylko u nas możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Już w najbliższy piątek raper zagra tam wszystkie największe hiciory w swojej karierze. Między innymi Szafir, który po 19 w SC się pojawi. No i wy możecie w tym uczestniczyć. I to jeszcze za darmo, słuchajcie. Tutaj nie ma żadnej loterii, nie ma wysyłania SMS-ów. Po prostu wpadacie za darmo na sk.pl i udowadniacie nam, że jesteście największym fanem Maty na świecie. Bardzo proste. Po 19 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was. Radio SK.
2: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi panele ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi panele ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
4: To co, Angela? Idziemy na rower?
5: Ale mój stary już nie daje rady.
4: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
5: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
4: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
14: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
15: Sformowanie Gen Z.
16: Pokolenie młodych.
17: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
14: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
18: No można się zakochać, nie?
13: Nie. SK Reakcje.
14: SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
13: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
14: Hanczak, zapraszam.
19: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
20: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
19: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
20: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
19: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
21: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
24: Jak tak, to Allegro. I po reklamie.
25: SK Tarnów. Na czasie.
26: Michał Reszczyński. Tegoroczna tarnowska nagroda filmowa to aż 4 seanse pod chmurką. 2 odbędą się w Amfiteatrze Letnim, a kolejne przed Domem Kultury Westerplatte i Galerią Gemini Park. Wszystkie projekcje rozpoczną się o 20.30. Na początek 22 maja w Amfiteatrze Letnim. Widzowie zobaczą poruszający film o psie, który jeździł koleją. Tymczasem do piątku w Tarnowie trwa tydzień bibliotek pod hasłem Biblioteka. Otwierasz, odkrywasz. W programie miejscowych placówek spotkania autorskie, warsztaty i wystawy.
0: Muzyką się żyje.
1: Już dzisiaj w Wiedniu rusza wielkie muzyczne święto. Czas na pierwszy półfinał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Na scenie pojawi się jako 14 z kolei, czyli jako przedostatnia uczestniczka. I według najnowszych przewidywań bookmacherów Alicja Szemplińska ma naprawdę spore szanse na awans do finału, który już w najbliższą sobotę, a te notowania rosną po ostatnich próbach, bo występ wyszedł jej naprawdę bardzo dobrze. Półfinał startuje dzisiaj o 21 i będzie można go za darmo obejrzeć w telewizji. Alicja pojawi się na scenie po godzinie 22. No i przypomnijmy, jak co roku, jak zawsze, w związku z Eurowizją nie obyło się bez kontrowersji. Do udziału w konkursie został dopuszczony Izrael. W reakcji na to z występów na Eurowizji występ zrezygnowało 5 państw. To Islandia, Holandia, Irlandia, Słowenia oraz Hiszpania. Więcej o konkursie piszemy na sk.pl. Na naszej stronie możecie też za darmo upolować bilety na Matę. Szukamy największych fanów tego rapera. Tylko w Radiu SK możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie w najbliższy piątek. Wtedy Mata zagra The Best Of, największe swoje hity w karierze i wy możecie to przeżyć razem z Radiem SK.
0: Imprezka.
1: No bo to się właśnie nazywa imprezka z Radiem SK. Za moment dzwonię do kogoś z was i już chyba wybrałem kandydatkę, która zna wielkiego fana Maty. Powiem tylko tyle. Będzie za chwilę fajna niespodzianka na antenie Radia SK. Ktoś się mocno ucieszy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: David Guetta i Sia w Radiu SK. Gramy hity na czasie i szukamy największych fanów Maty. Ja teraz chyba nie fankę namierzyłem, ale kogoś, kto zna fana Maty. Asia razem ze mną. Cześć, Asia.
1: Cześć, cześć.
0: Powiem ci, że ty to jesteś naprawdę fajną koleżanką z pracy. Lubisz tą Paulinę, co?
1: A no pewno.
0: Wy się tam na księgowości chyba dobrze bawicie, z tego co tutaj czytam.
1: Bardzo się dobrze bawimy. Bardzo, zawsze z wami.
0: Ale to udowodnij nam, że twoja koleżanka Paulina jest wielką fanką Maty.
1: No słucham, ale co mam powiedzieć?
0: No właśnie, dlaczego uważasz, że ona powinna się bawić przy kawałkach Maty na żywo?
1: No przecież powinna, bo nie dość, że jest fantastyczna, to do tego jak tylko w radio leci Mata, to od razu jej nóżka się rusza.
0: I wszyscy przy okazji na tej księgowości się dobrze bawią, bo jest dobra energia,
1: prawda? Oczywiście. Czasami nawet nam zatańczy.
0: Wow, Paulina razem ze mną. Jest coś, Paulina, czy ty potwierdzasz?
2: Cześć, cześć, no pewnie, że potwierdzam, jestem ogromną fanką.
0: Czyli jak rozumiem, SK puszcza Matę i tam po prostu cała księgowość się buja.
2: Tak, staram się rozruszać jak mogę.
0: Ale bardzo mnie zaciekawiło też to, co Asia napisała w zgłoszeniu, że nawet wiesz, skąd się wziął kawałek Lloret de Mar.
2: Tak, tak, wiem, bo też jestem fanką piłki nożnej i jak grałam, prawda, w FC, to wiedziałam od razu, że tam będzie Lloret de Mar, także byłam zachwycona.
0: A w teledysku jest ktoś znany, prawda?
2: Ojejku, teraz już co?
0: Wojtek Szczęsny. Ach, obejrzyj, jak zajdziemy z anteny, to musisz obejrzeć, bo to jest naprawdę fajne. No to słuchaj, Paulina, powiem ci tylko tyle. Masz bardzo dobrą koleżankę. Naprawdę bardzo dobrą. Ja ci zazdroszczę takiej koleżanki z pracy. Każdy by chciał mieć takiego przyjaciela w robocie, na księgowości między innymi. Bo właśnie teraz od Pauliny i od Radia SK... Od Asi dostajesz...
1: Od
0: Asi, tak. Już mi się wasze imiona tutaj mylą. Ale słuchajcie, najważniejsze jest to, że Paulina, dobrze mówię, Paulina, dostaje podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Co ty mówisz?
0: Naprawdę.
1: Paulina, wszystkiego dobrego!
2: Jezu, Asia, jesteś cudowna. Dziękuję ci bardzo.
0: Wow.
1: Masz się dobrze. Spełniaj marzenia.
0: Ale tam dzięki, będzie jutro Asia. Imprezka podczas zmiany.
1: Jutro będzie szał.
0: One, dziewczyny, wy się już pewnie nie możecie doczekać, aż przyjdziecie do pracy i razem zaczniecie tam plotkować i się będziecie chwalić wszystkim, jaka to Asia jest dobra, że Paulinie bilety na Matę załatwiła.
2: Cała praca będzie wiedziała, że Asia jest super.
1: Nie przesadzajmy.
0: Wszystkiego jest, dobrego, jest. Dziewczyny. To teraz odpalajcie Eskę, bo ja gram Matę właśnie teraz. Szafir na antenie Radia SK.

To na zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

Wiktor Waligura w Radiu SK. To są właśnie wieczorne hity na czasie, a internet jest po prostu zalany. Zalany nagraniami z Barcelony. Wczoraj na ulicach miasta było wielkie świętowanie, bo FC Barcelona zdobyła Mistrzostwo Hiszpanii. Przez miasto jechał autobus otwarty, na którym byli piłkarze. Fani mogli tańczyć, śpiewać razem z piłkarzami,

0: jakim zachowaniem was ostatnio zaskoczył? Może mąż, może żona, może dziecko? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę gram Zokaria od Andy'ego Dusta się pojawi.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
1: Autopromocja.
6: Reklama. 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
11: Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Cappuccino. Caffè latte. Te.
13: Co robisz?
12: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
1: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: I po reklamie.

Christian Marci na wieczorne rozbudzenie. Tak, żeby po kolacji od razu nie zasnąć, bo to podobno niezdrowo. To jest Radio SK, to są wieczorne hity na czasie. Zapytałem was przed chwilą, kto i czym was fajnie ostatnio zaskoczył. Agata mówi, że koleżanka z pracy ją zaskoczyła, bo w kilka dni dogadały wspólny wyjazd. A wiecie, jak to w dorosłym życiu bywa. Człowiek przez pół roku się ze znajomymi dogaduje w sprawie terminu, a na końcu się okazuje, że prawie nikt nie może i że jednak trzeba przełożyć. A Agata z koleżanką w kilka dni się dogadały i słuchajcie, już w najbliższą sobotę razem gdzieś wyjeżdżają. Agata, ty się upewnij, o co chodzi, bo czy ta koleżanka przypadkiem nie zrozumiała, że ty za ten wyjazd płacisz? Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, kto i czym was ostatnio fajnie zaskoczył, a ja gram romantycznego Alexa Warrena.

0: numer bardzo wakacyjny. I tak będą brzmiały wakacyjne wieczory już niedługo. Kuba i Kuba w Radiu SK, gramy hity na czasie. Zapytałem, kto i czym was ostatnio miło zaskoczył. Natalię zaskoczył syn, bo kupił jej fajny prezent na urodziny.
1: Kupił, czym mnie za bardzo zaskoczył, moje ulubione pomadki i moją ulubioną herbatę. Nawet nie wiedziałam, że wie ja co lubię.
0: My faceci po latach małżeństwa nie jesteśmy nigdy pewni, czy wy coś lubicie, dziewczyny. Także szacun dla syna, zwłaszcza za tą pomadkę, prawda? Bo jak my wchodzimy do działu damskiego w jakiejś drogerii, to tam wszystkie te tusze, te szminki wyglądają tak samo, więc naprawdę nie wiem, jak jemu się to udało. Zaraz do was wracam z hitami na czasie. Po krótkiej przerwie Benson Boone w Radiu SK.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama. Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
8: Sprawdź to sam, czekaj dałt, kusi cenę każdy dział.
9: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
4: SK Tarnów. Na czasie.
14: Michał Reszczyński. Wystawy, kino plenerowe i degustacje. Tak zapowiada się tegoroczna Noc Muzeów w Tarnowie. W wydarzenie włączyło się 27 miejsc w całym mieście. Od 14 do 16 maja na mieszkańców czeka szereg atrakcji. Wstęp na większość wydarzeń tradycyjnie będzie bezpłatny. Tymczasem już 17 maja na terenie Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni odbędzie się Święto Koni Zimnokrwistych. Będą pokazy, konkursy i czempionat najlepszych zwierząt w regionie. Planowano też atrakcje dla całych rodzin.
15: Muzyką się żyje.
16: I już za niecałą godzinę zaczyna się muzyczna walka. Czas na 70. odsłonę Eurowizji. Dzisiaj w Wiedniu pierwszy półfinał, w którym zobaczymy naszą reprezentantkę. Alicja Szemplińska wykona piosenkę Pray, a pojawi się na scenie jako przedostatnia. Półfinał startuje o 21. Jako pierwsza na scenie pojawi się Mołdawia, potem Szwecja i Chorwacja. Alicję Szemplińską zobaczymy pewnie dopiero po godzinie 22. A jak wygląda głosowanie? Jak co roku, nie można głosować na reprezentanta własnego kraju. Głosy na Alicję Szemplińską mogą oddawać wyłącznie widzowie z innych krajów, ale jeśli na przykład macie kogoś znajomego za granicą albo tam mieszkacie, to śmiało możecie głosować. Głosy można oddawać na stronie Eurowizji albo wysyłając SMS-a pod odpowiedni numer, który łatwo znajdziecie w internecie. A notowania Alicji Szemplińskiej cały czas rosną. Eksperci dają jej ponad 50% szans na awans do finału i typują, że zajmie 9. miejsce w swoim półfinale. Trzymamy kciuki, a wszystkie najważniejsze newsy z Eurowizji na bieżąco zbieramy dla was na sk.pl.
0: Imprezka.
16: Mamy na przykład zdjęcia z prób i mamy tam na przykład sukienkę Alicji Szemplińskiej. Pewnie już się tam szykuje, pewnie już tę sukienkę zakłada, jakieś tam makijaże. A ja wam życzę, żebyście już makijaże mogli zmyć i założyć jakieś wygodne ubrania. Zaczynamy wieczór z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Miu Izalia w Radiu SK i numer jeden gorącej setki Radia SK 2025, a ja mam świetnego newsa, słuchajcie, lato coraz bliżej, jest kolejna oznaka, kolejne potwierdzenie, bo w naszym kraju zaczyna się sezon na białe noce. To znaczy tyle, że w sezonie letnim niebo na północnym horyzoncie nie jest w 100% czarne. Przez całą noc jest takie lekko jasne, niebieskawe, jakby cały czas trwał zachód słońca. Na razie można to zobaczyć tylko na północnych krańcach Polski, bo słońce już nie zachodzi tak głęboko za horyzont, ale z każdym dniem to zjawisko będzie się przesuwało na południe naszego kraju, a do wakacji zostało nam dokładnie 44 dni, więc ja nawet nie pytam, czy na pewno zdążymy z formą na lato, ja po prostu zagram The Chemical Brothers już teraz.

0: Nadal w Radiu SK. Gramy hit na czasie, no i pytamy was, kto ostatnio czym was miło zaskoczył. No i Piotrek mówi, że go szefowa miło zaskoczyła. Miło, bo nie dała podwyżki, ale to wbrew pozorom całkiem dobra informacja.
1: Powiedziała, że na dawanie podwyżek ma ban od zarządu, ale dostanę auto służbowe. I wiecie co? Już w czwartek jadę odebrać to auto.
0: Podwyżki nie ma, ale jest firmowe paliwo, a to jest warte jak bardzo duża podwyżka.
2: Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.

0: Ale ten numer hipnotyzuje. Ale rozluźnia. Idealny na wieczór. To jest hit nieśmiertelny, hit zawsze na czasie. ATB. Ecstasy. Ekstaza to będzie, jak usłyszycie coś takiego na antenie Radia SK.
1: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
0: Tak jest, pierwsze podwójne zaproszenie rozdaliśmy, teraz czas na was. Zabieramy was w podróż w nieznane, na odlot ściśle tajny. Lecicie z nami na weekend za granicę, w bardzo fajne miejsce, tylko nie wiecie dokąd. Dokąd to się dopiero dowiadujecie na lotnisku, wiecie kiedy i wiecie z kim. I wiecie, że z Radiem SK. I już są pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć.
2: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: I druga podpowiedź.
2: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć, nie będziecie potrzebować paszportu.
0: No i gdzie to może być, jeśli macie jakieś typy? No to zgłaszajcie się, a zgłoszenia przyjmujemy w naszej eskowej aplikacji na smartfony, którą za darmo możecie ściągnąć. Pobierajcie i udowadniajcie nam, że z nami możecie odlecieć, że potraficie. A już teraz Ed Sheeran.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

bardzo dobry imprezkowy numer. Z Eską Nie Chce Się Spać to Einot. To są wieczorne hity na czasie, a już za chwilę startuje wydarzenie, które będzie śledziła cała Europa. Czas na pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji. W tym półfinale zobaczymy naszą reprezentantkę Alicję Szemplińską, która wystąpi z hitem Pray i podobno mamy matematyczne szanse na awans do finału ponad 50%. Tak mówią bukmacherzy. Wszystkie najważniejsze informacje z Eurowizji mamy dla Was na sk.pl. Tam jest specjalna relacja.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.
9: SK Tarnów. Na czasie.
10: Michał Reszczyński. To opowieść o dziwie z czasów PRL-u. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na spektakl Kalina, poświęcony historii Kaliny Jędrusik. Wybrzmią niezapomniane utwory słynnej wokalistki. Pojawią się też anegdoty z życia artystki. Wydarzenie odbędzie się 27 czerwca. Pierwszy seans rozpocznie się o 17, a drugi o 19. Tymczasem od 17 do 24 maja trwać będzie tegoroczna skrzypcowa edycja festiwalu Tydzień Talentów w Kośnej Dolnej. Zaplanowano 4 koncerty.

0: Tarnów News.
1: Pora na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Justyna Świderska, zapraszam. Dziś powiemy o efektach posiedzenia parlamentarnego zespołu do spraw rozwoju Małopolski. Wrócimy do sprawy budowy krematorium, ale zaprosimy też na 8 Dzień Hetmański i na koncerty Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Przyszłość kluczowych inwestycji oraz walka o środki to tylko część tematów poruszanych podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do Spraw Rozwoju Małopolski, które gościło w tarnowskim starostwie.
2: Patryk Wicher, przewodniczący Zespołu do Spraw Rozwoju Małopolski. Znaczy tutaj było posiedzenie kilku zespołów, których mam akurat przyjemność przewodniczyć, ale najważniejszy to był ten do spraw rozwoju Małopolski. Dzisiaj były tematy drogowe i kolejowe, jako w pierwszej rzucie one szły. No, oczywiście szprycha numer 7, tu będziemy interpelować, będziemy walczyć o to, żeby przyspieszyć prace, żeby jednak one nie były odkładane na lata 30 i wyżej, tylko żeby jednak te prace już się rozpoczęły. Tak samo jeśli chodzi o drogi tutaj wojewódzkie, ekspresówki, bo zaczęliśmy mówić też o alternatywnych drogach, nowych drogach w standardzie ekspresowym. Tu też, jak słyszał pan redaktor, marszałek Smułka przygotowuje potężną koncepcję dla całego województwa, zarówno co do kolei, jak i dróg ekspresowych, i krajowych, i wojewódzkich. A więc czekamy na, w przyszłym roku ma być gotowa te takie wytyczne, o co mamy walczyć, żeby to uspólnić tą walkę. Ale też oczywiście walczyliśmy tutaj i rozmawialiśmy o azotach i tu będzie dużo zapytań do ministra o nadmierne zatrudnienie w zarządzie, nadmierne koszty ponoszenia dla ekspertów, znaczy na wysokiej kadry menedżerskiej, o to, czy wzrosło zatrudnienie w doradcach i w dziwnych raportach zewnętrznych. Ja z pytanie, jaki jest zamiar dalszego rozwoju tutaj azotów na terenie Tarnowa, ponieważ jak wiemy, tutaj sprzedaż idzie na pniu, magazyny są puste, cały czas produkują 24 godziny, jeszcze by mogli sprzedawać, gdybyśmy rozwinęli linię produkcji. No, więc dlaczego ta linia nie jest rozwinęta? Trzeba to rozbudowywać. Na końcu rozmawialiśmy też o krwiodawstwie, rozwoju krwiodawstwa na terenie ziemi tarnowskiej, ale także osób niepełnosprawnych, czy funkcjonowania WTZ-ów, ZAZ-ów, SDS-ów. Tutaj pani dyrektor z PCPR-u przedstawia nam szeroki kontekst problemów finansowych, organizacyjnych i prawnych. I też tutaj będziemy przygotowywać się do jakichś prób przedstawiania ministerstwa jakichś propozycji zmian systemowych, a także będziemy interpretować o jednak zwiększenie finansowania tych form działania, wspierania tych najsłabszych, tych osób, które potrzebują wsparcia, które wcale nie muszą siedzieć w domu, którzy naprawdę mają wielkie serce i potencjał do tego, żeby być cennymi pracownikami na rynku pracy również.
3: Beata Mazurek, dyrektor Regionalnego Centrum Kierawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.
4: Dobrze, to powiedzmy właśnie o tej sytuacji w regionie tarnowskim tutaj, jakie są potrzeby i oczekiwania pani, aby no, co jest za zmiany?
3: W mieście Tarnowie funkcjonują dwa terenowe oddziały. Jeden zlokalizowany przy szpitalu specjalistycznym imienia Edwarda Szczeklika, a drugi przy szpitalu wojewódzkim imieniu Świętego Łukasza. Oba te oddziały pobierają miesięcznie około 1000 krwiodawców i jest to bardzo duża ilość krwi, z której wytwarzamy składniki krwi i wydajemy do małopolskich szpitali. Z tego powodu, że zapotrzebowanie szpitali na składniki krwi ciągle rośnie, zależy nam na tym, aby ilość krwi, która jest tutaj pobierana, systematycznie nam wzrastała.
4: Czy podczas tego poniedziałkowego spotkania tutaj doszło do jakiejś konkluzji właśnie, jak można poprawić jeszcze bardziej tą sytuację w regionie?
3: Otrzymaliśmy zapewnienie, że osoby, które są władne w wspieraniu honorowego krwiodawstwa, będą to czynić, będą dążyły do promocji honorowego krwiodawstwa w szkołach, uczelniach i w zakładach pracy oraz, że ilość akcji wyjazdowych ulegnie zwiększeniu.
1: Wspólny głos samorządowców i parlamentarzystów ma pokazać rządowi, że subregion tarnowski potrzebuje konkretnego wsparcia i inwestycji.
0: SK Tarnów.
1: Jest wniosek o pozwolenie na budowę krematorium w Tarnowie. Spopielarnia miałaby powstać na działce przy ulicy Komunalnej. Jak podkreśla wiceprezydent miasta Maciej Włodek, trwa wstępna weryfikacja dokumentacji.
5: Będzie ono rozpatrywane zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu, dlatego terenu, jak i również w stosunku co do zapisów prawa budowlanego, także tutaj, jeżeli chodzi o jakieś nowe akty, które mogłyby być powoływane, tutaj na tą chwilę nie ma o tym mowy. Pozwolenie na budowę nie jest decyzją uznaniową, jest decyzją tak zwaną związaną, a więc taką, że jeżeli inwestor spełni wszystkie warunki, które są określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czyli na przykład wysokość obiektu, jego szerokość w stosunku do innych istniejących już obiektów, jak i również powierzchnia biologicznie czynna, są też inne bardziej szczegółowe parametry. Jeżeli łącznie wnioskodawca je spełni, wtedy takie pozwolenie jesteśmy obligatoryjnie zmuszeni wydać. Na tą chwilę jeszcze nie wiemy, czy ten wniosek będzie wymagał jakichkolwiek korekt bądź uzupełnień. Jeżeli takie powstaną, to inwestor będzie wzywany. Samo złożenie oczywiście nie jest samym wypełnieniem. Też nie wiemy, jak ten proces opiniowania i wydawania decyzji będzie przebiegał. Jednak zawsze inwestor ma możliwość wniesienia odwołania. Ono jest zawsze wnoszone do organu wyższej instancji. Nie wiemy, czy tak będzie w tym wypadku. Tutaj w stosunku do miejscowości sąsiednich na tym terenie już obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, więc wnioskodawca nie stara się bezpośrednio o warunki zabudowy, które są poprzedzone następnie wydaniem pozwolenia na budowę, tylko dla terenów, gdzie już obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jest wydawane pozwolenie na budowę i no też, jeżeli mamy tam wskazany teren związany z usługami bez uciążliwości, jak i również też nie wymagających decyzji środowiskowej, wtedy ten wniosek jest właśnie wydawany wprost o zapisy tego miejscowego planu zagospodarowania i tak będziemy procedowali w przeciągu kilku następnych tygodni. No tutaj, jeżeli chodzi o możliwość wniesienia odwołania ewentualnych stron, mają takie prawo. Jest to w zasadzie standardowy proces, nie jest to niczym innym się nie różni w stosunku do kompleksu, na przykład, który już teraz tam powstał, firma z branży motoryzacyjnej, też branża usługowa i jeszcze w tym miesiącu będzie już swój zakład otwierała. No tutaj, jeżeli chodzi o powszechnie wiadomą wiedzę, jak i również warunki dla tego typu instalacji, one nie są działalnością uciążliwą, też nie powodują emisji do powietrza, też nie powodują emisji pod kątem zanieczyszczenia wód. Jest to traktowane jako działalność usługowa, nieuciążliwa i tak właśnie ten wniosek musimy rozpatrywać. No tutaj, no wiadomo, no, chcielibyśmy, aby ten teren jak najbardziej rozwijał się w stosunku do działalności usługowych, przykład innych, ale no tutaj też przykładem na przykład Mielca na strefie ekonomicznej są zlokalizowane dwie tego typu instalacje. No wiemy, że ten proceder spopielanie cieszy się coraz większą popularnością. Też to widzimy po takich usługach, które są już teraz jak gdyby drugie w kolejności w Miejskim Zarządzie Cmentarzy, takie właśnie pogrzeby związane z urnami przeprowadzane. Także no tutaj wiemy, że jest na to zapotrzebowanie i no wiemy, że ta instalacja jest wskazana, żeby powstała w naszym mieście.
1: Część tarnowskich radnych i mieszkańców nie zgadza się na budowę krematorium. Radny Józef Gancarz przypomina, że przeciwko tej inwestycji zebrano 1000 podpisów.
6: Niestety, zgodnie z przewidywaniami, o czym ja mówiłem już od października ubiegłego roku, doszło do wniesienia przez inwestora firmy Steinhoff wniosku o pozwolenie na budowę spopielarni zwłok na działce komunalnej w krzyżu działka 314, oddział 74. Natomiast od tego czasu no, mamy kilka istotnych elementów. Jak dobrze pamiętamy, mieszkańcy osiedla Krzyż wystosowali petycję do pana prezydenta pod koniec lutego. Zebrali ponad 1000 podpisów, gdzie jednoznacznie sprzeciwiają się takiej budowie, lokalizacji takiej inwestycji. Co więcej, doszło do pewnego rozłamu w Radzie Miasta Tarnowa końcem kwietnia i na tej sesji w Radzie Miasta Tarnowa, nie wiem dlaczego, doszło do dymisji pani przewodniczącej Rady Miasta, a wiemy dobrze, że pani przewodnicząca również brała udział w tym słynnym spotkaniu we wrześniu, kiedy została zaproszona przez firmę Steinhoff, aby miasto pokazało lokalizację takich inwestycji dla nich. Co więcej, na tej sesji Rada Miasta Tarnowa w sposób jednogłośnie podjęła decyzję dla komisji rewizyjnej na wniosek wojewody małopolskiego, aby dokonać gruntownej oceny tego przetargu, przygotowania przetargu i oceny przetargu sprzedaży tejże działki pod tą inwestycję. Co więcej, sesja trwała kilka godzin. Doszło do podjęcia uchwały, aby dokonać zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Krzyż w rolnicy komunalnej, aby uściślić w części tekstowej zgodnie z procedurą studium z roku 2014, że nie można stosować takich inwestycji jak spopielarnia zwłok, jeżeli na pozostałe działki taka inwestycja będzie inwestycją uciążliwą, a dobrze wiemy, że jest to bardzo uciążliwa inwestycja. I trzecia sprawa, Rada Miasta też podjęła uchwałę większością głosów o negatywnej opinii do tejże inwestycji w tymże zakresie, a więc moim zdaniem mamy kolejne dokumenty, konkretne dokumenty i to jest taka delegacja dla pana prezydenta, aby jednak takiej decyzji o pozwoleniu na budowę dla tego inwestora nie wydawać. Tak jak mówiłem wcześniej, te przepisy, one nie są olbrzymie i doznaczne, ponieważ studium wykluczają stosowania takich inwestycji, które działają negatywnie i bardzo uciążliwe na pozostałe działki w obrębie inwestycji. I to jest napisane w studium. I dlatego myśmy wnieśli taką uchwałę, aby to mocno uściślić. I teraz pan prezydent powinien podjąć uchwałę konsultacjom społecznym, aby jednak zdecydować, czy studium i miejski plan pozwala na lokalizację takiej inwestycji. Naszym zdaniem nie pozwala. I teraz jest ruch po stronie pana prezydenta. Natomiast ja powiem tak, jeżeli pan prezydent sprzedawał to konkretnie pod spopieranie zwłok i on się z tym teraz nie kryje, nikt się z tym nie kryje, to niestety to jest teraz sprawa pana prezydenta. Ja z tego wyjść w ten sposób, aby tego pozwolenia nie wydawać. To pan prezydent, że tak powiem, miał przede wszystkim dla niego ważniejszy był jeden inwestor, aniżeli kilka tysięcy osób w osiedlu Krzyż. Mieszkańcy po sąsiedzku mieszkają, bo to jest około 300 metrów, które nie rozstrzygamy, czy oddziaływania przejście funkcjonalne to jest 100 metrów, czy 200 metrów, około 300-350 metrów są to oddziaływania i jest to miejsce sąsiedzkie do tej działki. Mieszkają około 350 metrów, bo tam się już teraz domy nowe budują, natomiast w pasie ulicy Komunalnej są działki budowlane i mieszkańcy chcą budować tam domy mieszkalne, a teraz ich budować nie będą, ponieważ to już będzie odległość około 200 metrów od tego miejsca. Jeżeli by wystąpiło zaskarżenie naszej uchwały, to znaczy, że mamy dalej tak zwane działanie przeciwko mieszkańcom osiedla Krzyż. Dalej pan prezydent upiera się, że to ważniejsza jest firma pogrzebowa, aniżeli całe osiedle.
1: Wcześniej wspomniany inwestor chciał wybudować spopielarnię w Mościcach. Ostatecznie jednak wycofał się z tego pomysłu. Według radnego miasto od początku sprzyjało inwestorowi, aby kupił działkę przy ulicy Komunalnej.
6: Moje zdanie wycofała się dlatego, ponieważ jednoznacznie tam Rada Osiedla podjęła uchwałę o negatywnej opinii do lokalizacji tejże takiej inwestycji. Natomiast nie było takich właśnie PiS pana prezydenta do Rady Osiedla Krzyż, nie było też dla radnych i w tym momencie zadziałali w ten sposób, że tam ludzie tego nie chcieli. Między innymi radny Żmuda z Towarzyszenia Naszej Miasta Tarnów Ugrupowania pana prezydenta też tego nie chciał. Nie chciała też pani chyba radna Edyta Kowalska z Platformy Obywatelskiej, więc on się wycofał. Natomiast myślę, że miał jakieś takie bierne pozwolenie niektórych osób, którzy są blisko prezydenta w osiedlu Krzyż i pan prezydent uważał, że nie będzie tutaj sprzeczności i nie będzie, tak powiem, negatywnych oddziaływań, jeśli ta inwestycja będzie postawiona w Krzyżu. Miał nadzieję, że nie będzie protestu społecznego. Spis, który otrzymałem 5 maja tego roku, wynika, że pan prezydent niestety mija się z prawdą, powiem delikatnie, przez pół roku, mówiąc, że nie było żadnych PiS, nie było żadnych spotkań z panem, z inwestorem, firmą Steinhoff od września do rozstrzygnięcia przetargu 3 lutego. Spis wynika, że we wrześniu już po tym spotkaniu słynnym pan Steinhoff napisał do Urzędu Miasta Tarnowa i chciał lokować taką inwestycję przy cmentarzu w Klikowej. Wynika z tego też, że w grudniu, 16 grudnia napisał pisma do Urzędu Miasta, czy może budować taką zbieranie zwłok przy Komunalnej w Krzyżu oraz dostał odpowiedź w styczniu, 20 stycznia od Wydziału Geodezji, że na tym etapie nie wyklucza się, że taka zbieranie ta może być wybudowana. Spis wynika jednoznacznie, że prezydent miasta i cały urząd tak pracował dla tej firmy, aby ta firma kupiła tą działkę w strefie aktywności gospodarczej, aby ta firma tak mogła ulokować tą zbieranie zwłok. I tutaj mamy to jednoznaczne dowody na to, nawet te pisma już ten sam dzień, kiedy był przed rozstrzygnięty Wydział Geodezji wystosował pismo do pana Steinhoffa, że już może geologię prowadzić na tej działce, czyli wszystko było przygotowane. W Klikowej, w Radzie Osiedla Klikowej są pewne osoby z ugrupowania pana prezydenta i są też radni z ugrupowania Koalicji Obywatelskiej. Myślę, że jednoznacznie zasugerowano panu prezydentowi, że też będą konflikty, że będą protesty, więc pan prezydent zrezygnował szybko z Klikowej. Zwołuje komisję rewizyjną, będzie powoływany zespół kontrolny i pierwszy temat, jaki będzie komisji rewizyjnej, to będzie, jak to jest uchwała Rady Miasta Tarnowa, przygotowanie decyzji o ponownej wycenie tej działki, o ponownej wycenie, ponieważ działka była wyceniona na 10 tysięcy za ar, natomiast inne działki w tym rejonie przystrefowej, to jest najbliżej wysypiska śmieci, jest wyceniona na 20 tysięcy złotych. Musimy sprawdzić, jaka jest cena tejże działki, czy nie była ona zaniżona, a mówi się, że ona była zdecydowanie zaniżona, więc musimy sprawdzić to zgodnie z wyceną na dzień przetargu, zresztą zgodnie z pismem pana wojewody, aby jednak ten przetarg był sprawdzony, więc ja tu muszę wykonać wykonywać zalecenia pana wojewody małopolskiego. Drugi temat to będę chciał podjąć decyzję na komisji rewizyjnej, aby do chwili zakończenia kontroli, a rada podjęła decyzję, że ta kontrola może być długa, ponieważ temat jest bardzo skomplikowany do końca tego roku, aby do końca tego roku pan prezydent nie wydawał jakiejkolwiek decyzji o pozwoleniu na budowę dla sofiarni zwłok na tej działce. Pytałem podczas komisji 23 marca pana prezydenta Macieja Włodka, czy były jakieś pisma w temacie właśnie z tym inwestorem. Dostałem jednoznaczną informację, że o takich pism nic nie wie i prawdopodobnie nie było takich pism, a mamy tutaj czarno na białym pokazane, że te trzy pisma między urzędem były. Jeżeli nie ma w Tarnowie tego miejsca po sofiarni zwłok, to nie robimy tego w Tarnowie. Niech w ramach aglomeracji tarnowskiej pan prezydent, który jest przewodniczący aglomeracji, poszuka tego miejsca, które jest bardzo odległe od zabudowań, to musi być co najmniej kilka kilometrów. Jeżeli byłaby taka zgoda wójtów, burmistrzów w aglomeracji tarnowskiej, to oczywiście tak. Natomiast ja dzisiaj takiego miejsca w Tarnowie nie widzę. Oczywiście działam dla mieszkańców, ponieważ jeżeli mamy 1000 podpisów i co najmniej 1000 podpisów, to mieszkańcy wyrazili taki sprzeciw. Natomiast czy ja bym widział tą działkę? Ja bym ją czuł z boku, tak jak inni mieszkańcy. Natomiast jest to około 700 metrów ode mnie chyba w linii prostej. Także mówię, tu nie chodzi o to, czy ktoś coś widzi, czy nie widzi. Natomiast wszyscy mieszkańcy, którzy mieszkają przy Majchra Komunalnej, Mechofera, Stryjeńskiej, Srebro i tak dalej, Nowodąbrowskiej, pewnie by 2-3 razy na dzień przejeżdżały tamtą ulicą komunalną i widzieliby ten temat. Uważam, że jeżeli pan prezydent dzisiaj ma taką dokumentację, gdzie jest brak zgody Rady Miasta na lokowaniu takiej inwestycji przy komunalnej na osiedlu Krzyż, kiedy mamy uchwałę o przystąpieniu do zmiany w części tekstowej planu zagospodarowania w tej części, kiedy pan wojewoda małopolski nakazał Radzie sprawdzić ten przetarg, to uważam w sposób jednoznaczny, może daleko idący, ale jednoznaczny, że jeżeli by takie decyzje pan prezydent wydał, to niestety powinien w tym samym momencie podać się do dymisji.
1: Ale plany budowy krematorium budzą duże emocje nie tylko w Tarnowie. Od kilku miesięcy przeciwko tej inwestycji protestują także mieszkańcy Dębiny Zakrzowskiej w gminie Wojnicz. Turniej łuczniczy, pokazy rycerskie, zabawy plebejskie i tańce dworskie. Między innymi takie atrakcje czekają na uczestników pikniku historycznego. W Muzeum Etnograficznym już po raz ósmy odbędzie się Dzień Hetmański.
7: Ryszard Żądło, Rada Osiedla Starówka w Tarnowie.
1: Dzisiaj skupiamy uwagę na Hetmanie Janie Tarnowskim, bo przed nami kolejna edycja Dnia Hetmańskiego. Przypomnijmy może na początku krótko, z jakiego powodu pojawiła się inicjatywa w ogóle organizowania takiego wydarzenia, jakim jest Dzień Hetmański.

0: przypadek, ponieważ syn z Picimiry, Rafał, był protoplastą rodu Tarnowskich. Jan Hetman Tarnowski był wybitny dla Rzeczypospolitej, ponieważ był wybitnym wodzem, dowódcą wojsk koronnych. I jego zwycięskie bitwy pod Oberdynem w roku 1531 w sierpniu, gdy pokonał gospodara mołdawskiego pod Starodubem, gdzie z kolei z państwem moskiewskim walczył, i cała jego działalność dla Rzeczypospolitej i jego koronne dzieło Rada Sprawy Wojennej, opisująca, jak należy przygotować armię, jak prowadzić działania wojenne, drodzy państwo, jest nie do przecenienia. I w Tarnowie uważaliśmy, że za mało mówi się o hetmanie, ponieważ pamięć o hetmanie w Tarnowie ograniczała się jeszcze kilkanaście lat temu do małej, wąskiej uliczki na osiedlu Gumniska Zabłocie, w części prywatnej, nieutwardzonej. Dopiero rondo hetmana Jana Tarnowskiego, które w centrum miasta udało się nam nazwać, mural Jana Hetmana Tarnowskiego. I to wtedy był rok 2018, kiedy powstawał mural wspólnie z Radą Osiedla Grabówka przy rondzie hetmana Tarnowskiego, i ten pomysł, pikniki historyczne, żeby pokazać epokę, postać hetmana, ale również zrobić świetną lekcję historii. I myśmy to przez tyle lat organizowaliśmy w różnych miejscach. W to się włącza oczywiście bardzo czynnie na przykład drugie liceum ogólnokształcące imienia hetmana, które ma zacnego patrona. Więc myślę, że warto tę postać przypominać, bo w wielu miejscach chlubią się obywatele miast. Ja ostatnio, krótka refleksja, byłem w Rumunii 5 dni, w Transylwanii, i zobaczyłem te duże miasta rumuńskie, Sibin, Oradea. Tam, drodzy państwo, pomników upamiętniających wybitne postaci dla historii Rumunii jest mnóstwo. W każdym placu, na każdym miejscu. I ja uważam, że my w Tarnowie mamy za mało upamiętnienia. I ten piknik historyczny temu służył od lat. A ten rok jest szczególny, ponieważ hetman, umierając 16 maja 1561 roku, było to 16 maja, więc nam się idealnie wpisuje ta data 16 maja tego roku, bo mamy 465. rocznicę śmierci hetmana. I to myślę, że jest też takim asumptem do tego, żeby w sposób szczególny przypominać postać i zasługi hetmana Jana Tarnowskiego.
1: No właśnie, skoro już wróciliśmy do Dnia Hetmańskiego, ja tutaj patrzę w program tego wydarzenia i trzeba przyznać, że tych atrakcji przygotowaliście państwo całe mnóstwo. Będzie można z nich korzystać od rana do wieczora, bo impreza rozpocznie się już o godzinie 9 i potrwa aż do 18, a może i trochę dłużej, zależy jak się to wszystko pięknie rozkręci. Mamy taką część, która jest bardziej rekreacyjna, i mamy taką część, która jest bardziej historyczna. Opowiedzmy, co w tym programie się znalazło.
0: W ogóle zlokalizujmy miejsce, bo od wielu już lat ten nasz piknik historyczny mamy przy ulicy Krakowskiej, przed Muzeum Etnograficznym. I tutaj już od razu bardzo serdeczne podziękowania dla głównego partnera naszego, współorganizatora tego przedsięwzięcia, czyli Muzeum Ziemi Tarnowskiej, a organizatorami jest Tarnowskie Centrum Kultury, Rada Osiedla Starówka i właśnie Muzeum Ziemi Tarnowskiej, z wieloma partnerami, na przykład Fundacją Hetmana Jana Tarnowskiego, z drugim liceum, z Watachą Rycerską, Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych też się w to wpisuje, więc o tych partnerach chciałem teraz króciutko powiedzieć. Ale co będzie? Zaczynamy o 9, bo jest już taką tradycją turniej uczniczy o buławę hetmana Jana Tarnowskiego. On się rozgrywa na zapleczu tego pięknego dworku, w którym jest Muzeum Etnograficzne, i już on nabiera takiej rangi turnieju ogólnopolskiego.
1: Przyjeżdżają zawodnicy,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, przyjeżdżają zawodnicy, są nagrody, jest to profesjonalnie zorganizowane przez panią Ewę Kropowską i Stowarzyszenie Zamek Tarnowski. Profesjonalnie jest zorganizowany turniej uczniczy, których w Polsce jest wiele, i ten nasz wpisuje się w taki jakby kalendarz takich turniejów uczniczych ogólnopolskich. Więc on już będzie od 9. Ale takim głównym momentem rozpoczęcia naszych obchodów tej rocznicy i organizacji pikniku jest godzina 12, ponieważ o 12 w Tarnowskiej Katedrze, gdzie też już nawiążę, spoczywa hetman Jan Tarnowski. Jest krypta grobowa rodu Tarnowskich i przepiękny renesansowy pomnik nagrobny hetmana Jana Tarnowskiego, jego syna Jana Krzysztofa. Tam w samo południe będziemy mieć mszę świętą w intencji hetmana Jana Tarnowskiego z udziałem rekonstruktorów. Złożymy kwiaty pod pomnikiem nagrobnym. Następnie przejdziemy pięknym korowodem historycznym z katedry, ulicą Katedralną Krakowską, pod Muzeum Etnograficzne na ulicy Krakowskiej 10, i tam będzie takie uroczyste otwarcie z takim salutem. Hejnał Tarnowa będzie niespodzianką, nie będę mówił, ale myślę, że to wielu ludzi zaciekawi, i zobaczymy, jak to będzie przyjęte, bo zawsze hejnał rozpoczęliśmy ten dzień.

0: hetmański hejnałem i wspaniały trębacz pan Stasiu z Leliwy Jazz Band grał na trąbce hejnał Tarnowa. Teraz będzie troszeczkę inna wersja. I następnie rozpoczynamy te wszystkie pokazy historyczne, bo przed Muzeum Etnograficznym będzie garncarz, będzie Sokolnik w tym roku, który będzie pokazywał swoje niesamowite związki człowieka z ptakiem, jak to Sokół potrafi być, że tak powiem, okiełznany i to będą. Będą zabawy plebejskie, pokazy walk oczywiście, to Wataha Rycerska nasza też będzie organizowała, będzie dużo grup rekonstrukcji, będą pamiątki, będzie jadło hetmańskie, czyli będzie żurek hetmański, który od lat już mamy, a przygotowuje go, tu chcę podkreślić, uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych z ulicy Bema, z Tarnowskiej Starówki, więc współpracujemy naprawdę z wieloma podmiotami i środowiskami. Także, drodzy Państwo, piękna lekcja historii. Będzie wystawa planszowa o hetmanie tarnowskim, która jest w zasobach muzeum, żeby poznać historię hetmana i również rozważamy, czy w jednej z sal muzealnych nie zgromadzimy pamiątek, czyli rekwizytów, które muzeum posiada, związane bezpośrednio z hetmanem Janem Tarnowskim. Także wszystko poświęcone hetmanowi, ale pokazujemy epokę średniowiecza, renesansu, pokazujemy to wszystko, jak dawniej się żyło, jak dawniej to wszystko wyglądało i myślę, że warto przybyć na nasz piknik historyczny.
1: A jeżeli ktoś będzie chciał część tej historii zabrać do domu, to będzie mógł wziąć udział w promocji wydawnictw, prawda? Bo to jest jeden z nieodłącznych elementów tego Dnia Hetmańskiego.
0: Tak, pani redaktor, bardzo słusznie, że pani to podkreśla, ponieważ Biblioteka Miejska jest również partnerem naszych działań i będą sprzedawane publikacje tej serii wydawniczej Wybitni Tarnowianie. Przypomnę, że już wydaliśmy 10 pozycji w ciągu ostatnich 5 lat. Oczywiście jest tam też hetman, który niestety jego, że tak powiem, wyczerpał się nakład. Planujemy dodruk zrealizować, ale są wybitni burmistrzowie, wynalazcy, więc myślę, drodzy Państwo, że też warto sobie tą kolekcję 10 pięknych, że tak powiem, tomów zakupić, więc i będą promocje historyczne. Fundacja Stowarzyszenia Hetmana Jana Tarnowskiego będzie, przekaże troszeczkę wydawnictw o hetmanie, ponieważ posiada, będzie coś na słodko od fundacji, czyli będą krówki hetmańskie. To zachęcę Państwa w dużej ilości krówki hetmańskie. Także naprawdę piękne wydarzenie, ale będziemy mieć i food trucka, który na historycznym Żuku pojeździe z PRL-u będzie kiełbaski tam przygotowywał. Także, drodzy Państwo, zapraszamy i na koniec chcę serdecznie podziękować wszystkim, bo tak wiele podmiotów się w to włącza. Tak wiele mamy życzliwości i tak wiele chęci realizacji tego projektu już tyle lat, więc wierzę, że ta pamięć o hetmanie nie zaginie. Jeżeli jeszcze powstanie pomnik hetmana, to będziemy już szczęśliwi.
1: Na 8 Dzień Hetmański zapraszał organizator Ryszard Żądło. Wydarzenie w sobotę 16 maja od 9 do 18, a program znajdziecie na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów.
1: Najpiękniejsze motywy muzyczne z filmów i seriali. Będzie można je usłyszeć podczas koncertów w ramach jubileuszowej 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Wydarzenia zapowiada dyrektorka Festiwalu Polskich Filmów Pełnometrażowych Magdalena Piątek.
3: Myślę, że najpierw powinnam zacząć od tego wielkiego koncertu, który powraca po latach na rynek tarnowski. Zapraszamy Państwa na otwarty, plenerowy, bezpłatny w udziale koncert pod takim hasłem wdzięcznym 40 lat minęło. Mamy jubileusz i chcemy go razem z Państwem wspólnie i hucznie świętować i przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa koncert polskiej muzyki filmowej w wykonaniu 17-osobowego Jazz Pulse Big Band pod dyrekcją Michała Króla. Koncert poprowadzi Paweł Sztompkę, a usłyszycie Państwo wiele kultowych piosenek z polskich filmów, melodie z Wojny Domowej, właśnie trochę numerów Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, ale nie tylko. Jeszcze w Zielone Gramy, Pod Niebem Pełnych Cudów, Dwa Serduszka, Cztery Oczy. Są to takie piosenki, myślę, już całkiem dobrze znane z polskiej kinematografii i będziemy mogli je usłyszeć w zupełnie nowych aranżacjach, które są przygotowane specjalnie na ten wieczór. Drugim koncertem, na który serdecznie Państwa zapraszamy, jest koncert galowy oczywiście. I tu mowa o koncercie Jerzy Dudusz Matuszkiewicz. No jest to kultowy kompozytor jazzowy, który nie jeden temat muzyczny do polskich filmów stworzył. Na scenie znakomici muzycy jazz jazzowi trio Andrzeja Godzińskiego z wokalistką Agnieszką Wilczyńską i Robertem Majewskim. W programie usłyszymy najbardziej kultowe tematy muzyczne skomponowane przez Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. I tutaj też powiem szczerze, warto zadbać o bilety wcześniej, bo Selenem się wypełnia. Będzie to wieczór wyjątkowy, bo nie tylko wspaniały koncert, ale także przede wszystkim możliwość zobaczenia laureatów, którzy odbierają swoje nagrody. Wtedy dowiemy się tego, kto w tym roku wyjedzie z Tarnowa ze statuetkami.
2: Liczba miejsc ograniczona, bo mówimy o sali Kina Marzenie.
3: Oczywiście.
2: To zaprośmy jeszcze tarnowskich widzów, bo podczas 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej będzie możliwość spotkania się podczas seansów nie tylko w kameralnej sali kinowej. Proponujecie również seanse pod chmurką, bo będzie kino plenerowe.
3: Tak jest i w tym roku troszkę rozszerzyliśmy nasze horyzonty, jeżeli chodzi o lokalizację. Zapraszamy Państwa na dwie projekcje w Amfiteatrze Letnim, które myślę, że do tego typu wydarzeń jest miejscem idealnym. Oprócz tego będzie jeszcze jedna projekcja w plenerze Domu Kultury Westerplatte, tak jak w ubiegłym roku, i jedna projekcja specjalna we współpracy z Gemini Park Tarnów, właśnie obok galerii.
2: Jakie tytuły będziemy mogli zobaczyć?
3: Dwie propozycje familijne, dwie propozycje dla młodzieży i dorosłych. Jeżeli chodzi o pierwszą projekcję, 22 maja w dniu rozpoczęcia festiwalu spotkamy się w Amfiteatrze Letnim na projekcji familijnej filmu O psie, który jeździł koleją. W sobotę 23 maja projekcja dla młodzieży dorosłych Życie dla początkujących, czyli bardzo świeży tytuł. Myślę, że wszystkim Państwu się spodoba. Projekcja ta odbędzie się w plenerze Domu Kultury Westerplatte. Tydzień później, kolejny weekend, kolejny piątek i kolejna sobota. W piątek zobaczymy film Wróbel i pokażemy go w Amfiteatrze Letnim ponownie. A w sobotę 30 maja w plenerze Gemini Park Tarnów pokażemy kolejną projekcję familijną i będzie to Kajtek Czarodziej.
2: 40. Tarnowska Nagroda Filmowa rozpoczyna się 22 maja. O festiwalu piszemy na tarnów.sk.pl.
4: SK Tarnów News.
2: Pasjonaci mechatroniki z całej Polski przyjadą do Brzeska. 13 i 14 maja wezmą udział w drugim etapie olimpiady Mechatrix. Zawodnicy zmierzą się z pytaniami teoretycznymi i zadaniami praktycznymi. Wydarzeniu patronuje Radio SK.
5: Anna Witkowska, kierownik branżowego Centrum Umiejętności w Brzesku.
2: I spotykamy się dzisiaj, żeby powiedzieć o zmaganiach młodych ludzi w ramach olimpiady Mechatrix. Powiedzmy, czym mechatronika się zajmuje?
5: Mechatronika jest to taka dziedzina nauki, która dotyka wiele obszarów i między innymi to, jak już sama nazwa wskazuje, że to jest przede wszystkim urządzenie mechaniczne, czyli jest to związane z mechaniką, i drugi człon to jest elektronika, połączenie tych dwóch dziedzin nauki ze sobą, no ale jeszcze mamy tutaj automatykę, elektrotechnikę, informatykę, więc bardzo szeroko pojęta dziedzina nauki.
2: Wydawać by się mogło, że bardzo też potrzebna i w tych wszystkich branżach, dziedzinach, które wykorzystują nowoczesne technologie, prawda?
5: Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o właśnie mechatronikę, to jest bardzo pokrewne z automatyką i zapotrzebowanie właśnie na ludzi z tej branży jest bardzo duże. W każdym zakładzie pracy znajdują się linie technologiczne, które właśnie wymagają specjalistów z tej właśnie dziedziny.
2: Państwo kształcicie młodych ludzi w tym kierunku i dodatkowo proponujecie im sprawdzenie swoich umiejętności i możliwości w ramach olimpiady.
5: Tak, ale zanim właśnie przejdę do tej rywalizacji, to może powiem coś na temat tego branżowego Centrum Umiejętności, bo to jest nowa taka jednostka edukacyjna, która powstała w Polsce. Jest ich około, ma powstać ich około 120, może będzie to 127 takich jednostek. Każda jednostka działa w innej branży. My akurat jesteśmy w branży mechatronicznej i powstaliśmy przy Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku. Działamy od 1 stycznia 2026 roku. Funkcjonujemy, a główną naszą działalnością to jest realizacja szkoleń dla różnych grup docelowych, przede wszystkim dla dorosłych z rynku pracy w celu ich dokształcenia, przekwalifikowania, tak żeby ich kompetencje odpowiadały rynkowi pracy. Drugą grupą docelową to są właśnie uczniowie technikum lub szkoły branżowej związanej właśnie z mechatroniką, bo tylko w takiej dziedzinie działamy. I trzecią grupą to są nauczyciele kształcenia zawodowego. i każda z tych grup ma możliwość u nas zrealizowania, wzięcia udziału w szkoleniach takich właśnie branżowych, zawodowych, które kończą się certyfikatami lub zaświadczeniami. No i to jest jak gdyby nasza główna działalność, ale oprócz tego realizujemy dodatkowe właśnie zadania i między innymi tym dodatkowym zadaniem jest realizacja olimpiady ogólnopolskiej. I ta olimpiada jest skierowana właśnie dla uczniów szkół ponadpodstawowych, no i jej celem jest propagowanie kształcenia zawodowego. To przede wszystkim i żeby młodzież jak gdyby do tych technologii nie bała się, sięgała i korzystała z tych nowoczesnych rozwiązań. No jest to ogólnopolska olimpiada. My jesteśmy w tym momencie po pierwszym etapie. Ten pierwszy etap polegał na rozwiązywaniu testu. On odbył się 28 kwietnia na platformie online'owej. Natomiast 13-14 maja i mamy etap stacjonarny, finał w Branżowym Centrum Umiejętności. Do tego finału zakwalifikowali się uczestnicy etapu testowego. 16 najlepszych takich uczestników wyłoniliśmy. W sumie w takim konkursie, w tym naszej olimpiadzie wzięło udział około 300 uczniów z całej Polski i tylko tych 16 najlepszych wyłoniliśmy i oni przyjadą na ten etap stacjonarny.
6: Proszę powiedzieć, na czym będą polegały zadania w tym etapie stacjonarnym? Z czym będą musieli się zmierzyć?
5: Tak, ten etap stacjonarny, on jest też podzielony na dwa dni i w pierwszym dniu oczywiście uroczyste otwarcie i później przechodzimy do tak zwanej części praktycznej, czyli uczniowie mają do zrealizowania jedno zadanie praktyczne, które będzie polegało na zaprogramowaniu sterownika PLC. Oczywiście tam wymagania sprzętowe znają uczestnicy. To jest praktyczne zadanie do wykonania na pracowni sterowników PLC w naszym Branżowym Centrum Umiejętności. No i po tym etapie oczywiście uczestnicy zostają oceniani. W skład komisji wchodzą m.in. przedstawiciele partnera merytorycznego, to są doktorzy i profesorowie Akademii Górniczo-Hutniczej i z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. No i po ocenie takich właśnie zadań praktycznych przypisywane są odpowiednio punkty w zależności od realizacji tego zadania i uczestnicy na drugi dzień przystępują do etapu teoretycznego, czyli odpowiadają na wylosowany zestaw trzech pytań. Po odpowiedziach sumujemy te punkty i wyłaniamy najlepszych uczestników takiej olimpiady ogólnopolskiej.
6: Finalistów będzie ilu?
5: Sześciu finalistów, pozostali wszyscy podchodzą do etapu tego teoretycznego, więc niezależnie od tego, jak się dla nich zakończy ten etap praktyczny, to mają możliwość jeszcze odpowiedziami poprawić swój ranking i walczyć o ten tytuł finalisty.
6: Udział w takiej olimpiadzie to dla uczestnika możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, sprawdzenia swoich umiejętności, zmierzenia się z trudnym zadaniem.
5: Tak, to jest to i sprawdzenie swoich jak gdyby możliwości. I ta olimpiada nie jest olimpiadą menowską, czyli nie daje jakiejś tam możliwości przepustki do, żeby dostać się na studia, na jakiś tam wymarzony kierunek. Natomiast może docelowo będziemy o to właśnie zabiegać, ponieważ jest to pierwszy raz coś takiego organizujemy. Być może, że w kolejnych latach będziemy starać się, żeby ta olimpiada, tytuł finalisty będzie, czy tam laureata będzie upoważniał takiego ucznia do dostania się na kierunki pokrewne związane właśnie z mechatroniką.
6: Może to także sposób na to, aby uczniów bardziej zachęcić do udziału w takiej rywalizacji?
5: Tak, jak najbardziej to jest właśnie po to, żeby właśnie się sprawdzić, zobaczyć, czy z innych szkół porównać się, czy jesteśmy w stanie rywalizować z uczestnikami z różnych szkół i na jakim jest to nasze kształcenie poziomie.
6: No właśnie, tak sobie pomyślałam, że dla Państwa jako organizatorów tej olimpiady, prowadzących konkurs, to także sposób na to, żeby wyłapać być może przyszłe talenty w tej dziedzinie.
5: Jak najbardziej nam się to sprawdza, bo już teraz właśnie wiemy po tym etapie teoretycznym, że wśród właśnie tych uczestników rozgrywek finałowych. Mamy uczniów, którzy są uczestnikami, laureatami lub finalistami tych właśnie olimpiad, które są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej honorowane, więc jak gdyby tutaj jest porównywalny poziom tej olimpiady.
6: Czy młodzież garnie się w ogóle do edukacji w tym kierunku? Bo tak jak powiedziałyśmy na początku naszej rozmowy, to jest dyscyplina, która, no można powiedzieć, gwarantuje pracę dobrze płatną, dosyć stałą, stabilną. Czy to są takie argumenty, które przekonują po prostu młodych ludzi do mechatroniki?
5: Jak najbardziej. Tutaj, jeżeli chodzi o pozyskiwanie czy tam rekrutację, nie jest jakimś problemem właśnie, żeby pozyskać uczniów na te kierunki mechatroniczne, bo jest bardzo duże zainteresowanie. Uczniowie są świadomi, że wybierając ten kierunek, mają później możliwość zatrudnienia i do nas wraca właśnie informacja zwrotna, do szkoły, do Branżowego Centrum Umiejętności, że nasi właśnie uczniowie są dobrymi fachowcami. Jeżeli właśnie zakończą ten etap edukacyjny na technikum, to bardzo dobrze się sprawdzają w pracy, bardzo dobrze też są przygotowani do studiów, więc tam się rozwijają i większość z nich studiuje na właśnie tych kierunkach związanych z mechatroniką bądź pokrewnych i odzew jest tutaj ze strony właśnie uczelni, wyższych uczelni, że są to bardzo dobrzy studenci.
4: SK Tarnów.
7: Jerzy Soska, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku, szkoły, w skład którego wchodzi Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie mechatroniki.
6: No właśnie, panie dyrektorze, mechatronika, taki kierunek, taka dziedzina, która daje szansę na pracę i to na pracę z dobrymi zarobkami, tak można to powiedzieć?
7: Myślę, że tak. Tutaj nawet i lokalne zakłady pracy w Brzesku, które funkcjonują w strefie ekonomicznej, w Bochni, w Tarnowie, wszystkie te zakłady potrzebują mechatroników i zatrudniają. Oferty pracy dla nich są naprawdę bardzo atrakcyjne. To dziedzina, która cały czas się będzie rozwijać, bo jednak no, jesteśmy w takim okresie przemysłu 4.0, już się mówi o przemyśle 5.0, no, gdzie no, niestety, ale częściowo te maszyny zastępują człowieka i mechatronika wkracza wszędzie. Zresztą dzisiaj i proste urządzenia, takie jak samochód, to już można nazwać jest urządzenie mechatroniczne.
6: Mechatronika, automatyzacja wkracza w kolejne dziedziny, ale jednak potrzebujemy tych, którzy będą opiekować się tymi urządzeniami, prawda?
7: Dlatego przy tym określeniu przemysłu 5.0 się mówi, że człowiek jest niezbędny, nie? Także tutaj nie można pominąć, bo same maszyny nie będą funkcjonować. Trzeba je zaprogramować, trzeba je nadzorować, trzeba czasami je naprawiać, wymieniać na nowsze, także bez ludzi tego się nie da zrobić.
6: Czy z tego można wywnioskować, że zainteresowanie kształceniem w tym kierunku jest duże? Jak to u Państwa wygląda?
7: Jest duże. W ogóle w naszym zespole funkcjonuje już od 2009 roku mechatronika. Zawsze mamy pełne klasy. Jest to kierunek naprawdę oblegany i zresztą też i w innych szkołach regionu ta mechatronika funkcjonuje, więc myślę, że tutaj w ogóle z tego wszystkiego widać, że nie słabnie zainteresowanie mechatroniką.
6: Mm-hmm. To zapytam o olimpiadę Mechatrix, taki sposób, żeby zmobilizować młodzież do rywalizacji, do pokazania swoich umiejętności, do wyłuskania talentów?
7: Tak, z jednej strony na pewno tak, a z drugiej założenia projektu są takie, że my musimy takie przedsięwzięcia organizować, jak olimpiady, konkursy, doradztwo zawodowe, nawet w szkołach podstawowych, żeby po prostu zainteresować tą dziedziną mechatroniki.
6: Czy trudno jest namówić młodych do udziału w takim przedsięwzięciu? No bo to, że trzeba troszeczkę jednak poczytać, może czasem uzupełnić wiedzę, może czasami ją trochę rozszerzyć. Dodatkowa praca.
7: Dodatkowa, ale byliśmy bardzo mile zaskoczeni, nie? Naszą, jeżeli daliśmy ofertę odnośnie olimpiady, zgłosiło się ponad 120 osób, nie? Także i to z całego kraju. Także do tego ścisłego finału zaprosiliśmy 16 osób, które właśnie się spotykają na tej olimpiadzie.
6: Proszę powiedzieć, czy fakt, że macie w ramach tej olimpiady zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, czy to daje szersze pole popisu uczestnikom?
7: Na pewno. Zresztą w ogóle kształcenie w Branżowym Centrum Umiejętności jest tak skonstruowane, że tam 75% to jest praktyka, a tylko 25% teoria. No co to za mechatronik, specjalista, programista, który tylko zna teoretyczne podstawy, nie? Musi przecież praktycznie realizować te wszystkie działania. No i pokazać, jak on tą wiedzę teoretyczną, którą opanował, no skonsumuje, może nie tak skonsumuje, jak
6: umie wykorzystać?
7: Jak umie wykorzystać, nie?
6: Mhm. Zapytam jeszcze o profity, jakie mają uczestnicy tego typu olimpiady. Wiem, że na razie nie ma jeszcze takiej możliwości, żeby udział czy bycie finalistą takiej olimpiady promowało do wstępu na wybraną uczelnię. Pana zdaniem powinno tak być? To by w jakiś sposób zwiększyło zainteresowanie?
7: No akurat w tym roku tak jest, że nie ma. Natomiast toczymy rozmowy z Akademią Górniczo-Hutniczą, która jest takim partnerem naukowym naszego branżowego centrum umiejętności, żeby w perspektywie taką olimpiadę wprowadzić do tej, która daje gwarancję dostania się na studia. Przynajmniej tej grupie finalistów czy laureatów tego konkursu.
6: Dla młodzieży myśli pan większa zachęta? Jakiś taki bonus, który będzie sprawiał, że a może warto spróbować?
7: Myślę, że tak. A poza tym no, uczelnie też borykają się z deficytem, z niżem demograficznym, więc myślę, że umożliwienie kilku najlepszym studiowania bez potrzeby jakiegoś tam dodatkowej rekrutacji, to nie jest dla uczelni jakaś sytuacja taka niemożliwa.
6: Finał olimpiady 13-14 maja. Jakieś rady dla uczestników?
7: No cóż, no ostatni szlif, nie? Trzeba trochę sobie przypomnieć, poćwiczyć jeszcze te zagadnienia, które gdzieś tam już były, chociażby w tej części takiej wstępnej. No i przyjechać no, z takim nastawieniem, że się uda, że coś tam sobą prezentują.
1: O olimpiadzie Mechatrix mówiła kierownik branżowego Centrum Umiejętności w Brzesku Anna Witkowska oraz Jerzy Sowska, dyrektor szkół technicznych i branżowych. A za wszystkich uczestników olimpiady Mechatrix trzymamy kciuki.

0: Asfelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refren.